0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: Radio Złote Przeboje 884 FM.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jest

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą

Chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

0: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
1: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
0: A, no i merci bardzo.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Reklama.
4: Cała muzyka w Radiu Złote Przeboje.
5: Słuchacie wakacyjnego wydania programu Cała muzyka w Radiu Złote Przeboje. To właśnie tu możecie usłyszeć swoje ulubione gwiazdy. To już teraz zapraszam na spotkanie z artystką, która na koncie ma aż 7 solowych albumów, w tym jeden anglojęzyczny. Przed wami Edyta Bartosiewicz.
6: Pewnego razu w muzyce.
7: Dzisiaj artystka, bez której no trudno sobie wyobrazić chyba polską muzykę przełomu wieków. No bo to w końcu przy jej piosenkach przeżywaliśmy pierwsze wzruszenia.
8: Nie zawsze możesz mieć co chcesz. Choć gonisz tak, że brak ci tchu.
7: Wielu z nas przygodę z muzyką zaczynało właśnie od piosenek Edyty Bartosiewicz. Tymczasem sama Edyta Bartosiewicz pierwsze muzyczne kroki stawiała przy zespole, który również znamy doskonale.
9: Pamiętam, że miałam bardzo długi okres fascynacji Abbą. Ja byłam ta czarna, Anna Frid Lyngstad. Ja śpiewałam wszystkie i wiesz, moja koszanka była blondynką, ona była Anetą Falckok. I wiesz, po szkole spotykałyśmy się u niej, bo ona miała właśnie te płyty, gramofon. Byliśmy w pierwszej, drugiej klasie. No to właśnie ta pierwsza płyta, wiesz, z Waterloo, potem następna, tam gdzie Mamma Mia, to już druga płyta była. No to przecież my występowałyśmy, pamiętam, ona miała taki, Iwona miała taki duży, jak na tamte czasy, ekran telewizora. I jak on nie był włączony, to my się przyglądałyśmy w tym telewizorze i wyobrażałyśmy sobie, że my tam w tym telewizorze po prostu występujemy. I ja ze szczotką do włosów, Iwona też tam z jakąś lokówką elektryczną, odśpiewywałyśmy swoje partie. To było cudowne. Z Iwoną także nagrywałyśmy na szpulowy jeszcze magnetofon audycje takie radiowe, a la powtórka z rozrywki. To ja byłam zafascynowana powtórką z rozrywki, w ogóle tymi skeczami. Nie, no w ogóle i wiesz, no cały czas się coś działo, wiesz, człowiek miał taki bardzo bogaty świat wewnętrzny.
7: Edyta Bartosiewicz karierę wokalną, jak słyszeliście, zaczęła bardzo wcześnie, ale co ciekawe, od najmłodszych lat uczyła się również grać na gitarze.
9: Robię muzykę od najmłodszych lat. Pierwszą piosenkę ułożyłam w wieku lat 10. Nie zastanawiałam się wtedy, czy to będzie jakiś hit. Na jednej strunie coś tam grałam. Dostałam gitarę od taty za dobre stopnie i wiesz, zaczęłam od jednej struny. Sama się uczyłam. Potem już grałam na dwóch. Za chwilę na trzech. Trochę minęło, aż ogarnęłam wszystkie sześć. Wiesz, nie jestem jakimś... Nie umiem grać na gitarze. Po prostu lubię to robić. Maciek Gładysz, który jest dla mnie wyrocznią w tej dziedzinie, mówi: słuchaj, graj koniecznie swoje gitary, bo one mają swój urok. No to gram.

0: Edyty Bartosiewicz sprzed lat chyba najbardziej pamiętamy po premierze płyty Sen, ale wcześniej miał miejsce oczywiście solowy debiut w postaci płyty Love. I z tą płytą wiąże się niezwykła historia.
1: Producentem tej płyty był Rafał Paczkowski. To była śmieszna sytuacja, ponieważ ja byłam w ciąży. Nagrywałam wokale z brzuszkiem, siedząc na stołeczku w studio, a potem poszłam rodzić, wróciłam i dokończyłam wokale.

0: I jak sama Edyta Bartosiewicz twierdzi, solowe początki w latach 90. to był czas bardzo niezwykły.
1: Tak, w 90. latach byłam bardzo, wiesz, kreatywna, dużo się działo. Naprawdę tego paliwa miałam sporo. Wydaje mi się, że nawet nie mogłam do końca wyrzucić z siebie tego, co miałam. Tak, że się gdzieś tam nawet przykorkowałam w pewien sposób. No wiesz, no tak się po prostu musiało wydarzyć.
0: Każdy z nas ma z pewnością swoje ukochane przeboje Edyty Bartosiewicz. Wielu z nas uwielbia na przykład piosenkę Zegar. Co ciekawe, sama Edyta Bartosiewicz za tym utworem nie przepada.
1: Wiem, że Zegar jest bardzo popularną piosenką i podoba się, ale to nigdy nie był mój faworyt. Pamiętam, Kaśka Kanclerz go wybrała.
2: Ja wybrałam chyba Szał jako pierwszy. A potem drugi właśnie poszedł Zegar.
1: Ta płyta w ogóle Shock and Show była takim... Jak dzisiaj sobie o tym myślę, wiesz, to troszeczkę... Ten sukces płyty Sen nakręcił mnie tak bardzo, jeszcze dodał, wiesz, tam paliwa, którego i tak było dużo we mnie, że ja musiałam to natychmiast coś z tym zrobić, wyrzucić. Pojawiają się tam... Doszedł do nas tam, w tamtym czasie Maciek Gładysz z Humana, jak się domyśl, pamiętasz, był taki zespół Human, no kultowy w niektórych kręgach, no to Maciek po prostu grał tak na gitarze, że no po prostu wszyscy wymiękaliśmy i on z tą energią taką stricte rockową przyszedł do naszego zespołu i no stąd ja wyczułam, że jest taki potencjał, że można zrobić te rzeczy, których nie robiliśmy wcześniej, tak? I we mnie także dojrzały pewne decyzje muzyczne. No jak na przykład EI czy Susza, takie numery, które w ogóle nie są kojarzone z rozgłośni. To były takie dziwne numery, bardzo energetyczne, bardzo dynamiczne.
0: Po kilku dekadach od debiutu Edyta Bartosiewicz pewnie mogłaby godzinami opowiadać niezwykłe historie, na przykład jak doszło do współpracy z Krzysztofem Krawczykiem. Dwa różne muzyczne światy spotkały się w jednej piosence, którą znamy doskonale.

0: I ta historia, historia niezwykłego spotkania. Na pewno jeszcze dzisiaj.
1: Pewnego razu w muzyce.
0: Dzisiaj Edyta Bartosiewicz, która zapewne po kilku dekadach od debiutu zadaje sobie pytanie, jak to jest możliwe, że od premiery płyty Sen minęło już 30

0: I mimo, że to ponad 3 dekady, to jak się okazuje, Edyta Bartosiewicz doskonale pamięta, jak piosenka Sen powstała.
1: Ona powstała najpierw po angielsku. I ona, bo ona była jedną z piosenek już pisanych w tym kontrakcie z Chrisless. Ona powstała po angielsku. Ja nigdy nie zapomnę, taka ciekawostka, jak Katarzyna Kanclerz, ówczesna menedżerka zespołów Izabeli Studio, ona usłyszała Sen. Ja takiej to zagrałam tak po prostu, że taki numer mam wśród innych, a ona tak posłuchała tego i mówi: wiesz co, widzę koncert ludzi, którzy mają zapalniczki w rękach i po prostu kołyszą się w takt tej piosenki. I pół roku później jej wizja się zmaterializowała. Zresztą to jest osoba, którą bardzo szanuję. Żałuję, że nie ma jej jakby w branży muzycznej. To była naprawdę menedżerka z krwi i kości. Ja nie chcę jej osądzać, nigdy z nią tak blisko nie pracowałam, ale miała takiego czuja do wyboru singli, w ogóle do taką charyzmę, która jest bardzo potrzebna w tym w zawodzie. Nie tylko artyści muszą mieć charyzmę, menedżerowie także. I ona taką osobą była.
0: I faktycznie wyczucie, która z piosenek może zostać potencjalnym hitem, a która nie, jest zadaniem bardzo trudnym i niewiele osób to potrafi. Tak choćby było z piosenką Tatuaż.

ponieważ pamiętam Piotrek Banak z kolei, z Heja. Pamiętam, jak posłuchał tego, mówię, Edyta, to będzie hit. Ja wiem, co ty, w ogóle tego nie czułam. Także pamiętam ten teledysk, nie? Kiedy moim pomysłem było, że ja się tam zetnę prawie na łyso sama. I Janusz Kołodrubiec, który realizował ten teledysk, robiliśmy to w Łodzi, postanowił, że będzie ten moment, solówka gitarowa, nomen omen Michała Grymuzy, została opatrzona światłem stroboskopowym, że do końca nie widać, co ja robię, że to nie jest takie oczywiste. Robimy to jeden raz i koniec, tak? Już mi włosy za moment nie odrosną, żebym znowu miała przy następnym take'u je ścinać, więc to miało swój taki, wiesz, emocjonalny wydźwięk. Ja czułam, że robię coś bardzo ważnego. No i to strobo tworzy taki nastrój, takiego, wiesz, napięcia, takiego, jest jakaś dramaturgia w tym wszystkim.

0: spędzonych.
1: Można by pomyśleć, że historia niektórych wielkich przebojów obfituje w najróżniejsze przypadki. I faktycznie coś w tym jest, bo trudno sobie to wyobrazić, że wykonawcy jednego z największych polskich hitów, czyli Trudno tak, przed nagraniem tej piosenki nie znali się.
2: Tak, ja to było absolutnie, jak usłyszałam, tylko dostałam propozycję z BMG wtedy, żeby z Krzysztofem, ja Krzysztofa nie znałam prywatnie, dostałam propozycję, żeby nagrać z nim ten numer. Zaprezentowano mi demo. Demo było takie typowo bałkańskie, jakieś panie, takie przyśpiewki bardziej folklorystyczne, ale ja wiedziałam od razu, że ja to zrobię. Nie wiem, zabij mnie, jakbyś mnie spytał dlaczego, a co, a jak. Ani Krzysztof nie jest mi jakiś bliski, wiesz, w sensie gatunkowo, ani my się nie znaliśmy, ani nie wiem, po prostu wiedziałam, że to zrobię. Zresztą ja zawsze jakąś taką sympatią do Krzysztofa Krawczyka pałałam u mnie w domu, wśród innych przecież naszych polskich wykonawców był obecny, mama, tata słuchali przebojów i ja także. Także to nawet było dla mnie ciekawe. Wiesz, bo to było też taki ukłon w stosunku do pokolenia moich rodziców i do moich rodziców także. Fajnie to wyszło, bo to wyszło bardzo naturalnie, bardzo prawdziwie przede wszystkim. I pomimo tego, że właśnie może jesteśmy tacy nie do końca kompatybilni z Krzysztofem, ale ja właściwie pomyślałam sobie, dlaczego nie kompatybilni? Może my jesteśmy bardzo kompatybilni na jakimś poziomie głębszym, prawda?
1: Co ciekawe, Krzysztof Krawczyk, kiedy przed laty rozmawialiśmy z nim na ten temat, również doskonale pamiętał współpracę z Edytą Bartosiewicz.
3: Ona napisała taki tekst, że trudno było ludziom, którzy mieli problem jakieś małżeństwie, nie zareagować. Ja miałem spotkania na ulicach. Ale to jest zasługa naprawdę bez żadnej wazeliny, powiem, głównie Edyty, która napisała tekst, napisała cały teledysk, bardzo mnie przypilnowała, była wymagająca. Ja byłem tym troszeczkę zaskoczony.
1: Edyta Bartosiewicz, wymagająca względem innych, ale też wymagająca względem siebie. Stąd długa przerwa w jej karierze. Fani przed laty czekali niecierpliwie na powrót. Edyta Bartosiewicz na jedną ze swoich płyt kazała nam czekać kilkanaście lat.
2: W moim przypadku nie było to wyprztykanie się z pomysłów, bo tych pomysłów jest bardzo dużo i nie... W moim przypadku po prostu był to problem bardzo prosty. No. Nie mogłam się zaśpiewać, tak? Nie mogłam śpiewać, ale nie to, że nie mogłam mówić, tylko nie mogłam, wiesz, tak pociągnąć silnie wokalem. No to po prostu nie mogłam tego zrobić. Byłam bardzo słaba, więc u mnie problem był tego typu.
1: Na szczęście, kiedy ostatnio rozmawialiśmy z Edytą Bartosiewicz, stwierdziła, że wszystko wróciło do normy i nigdy nie czuła się lepiej. A to oznacza, że historia pod tytułem Pewnego razu w muzyce na pewno jeszcze się nie kończy.
4: Razem być.
5: Radio Złote Przeboje 88.4 FM.
6: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat polskiej muzyki. Edyta Bartosiewicz, jak

0: tfu.
1: Pewnie nie wszyscy wiedzą, że Edyta Bartosiewicz pod koniec lat 80. postanowiła pojechać do Londynu. Pobyt na Wyspach Brytyjskich wspomina do dzisiaj i nie ukrywa, że była to prawdziwa szkoła życia.
2: To był 87 rok, jak ja poleciałam do Londynu. No my byliśmy za żelazną kurtyną wciąż. To była taka różnica kulturowa, wiesz, no przepaść. Wszyscy moi znajomi jeździli, żeby troszeczkę tam zarobić, tak? Studiowałam wtedy handel zagraniczny. To było bardzo takie też egzotyczne. Oczywiście nigdy te studia mnie nie interesowały. No, mówię to zupełnie uczciwie. Poszłam tam dlatego, bo wszyscy moi znajomi najfajniejsi tam szli. No i sobie właśnie spędziłam pół roku w Londynie. To był bardzo fajny czas. To w ogóle mogłaby być oddzielna książka. To, co tam się działo w ciągu pół roku, ja nie wiem, przeżyłam całe swoje życie. Czasami w wywiadach opowiadam, jakie tam... No niezwykłe miałam przygody, no. Spotkanie na przykład z wietnamską mafią, wiesz, albo Hindus, który mnie zamknął na całą noc w basemencie. Czy już sądziłam, że nie przeżyję tej nocy, że on mnie ukatrupi. Naprawdę, spotkałam mnóstwo ciekawych ludzi. Nawet taki, wspięłam się po drabinie pewnego rodzaju kariery. Zaczynałam jako kelnerka w jakiejś sieciówce. Tam bardzo dobrze mi szło. Miałam swoich klientów, którzy przychodzili, tylko chcieli być obsługiwani przeze mnie. Potem byłam shop assistant takiego Sika. Byłam potem, wiesz, na prowizji, więc potem Sik zobaczył, że dobrze sprzedaje. Co ciekawe, że jakoś tutaj w muzyce jakoś, jak biorę się za jakieś na przykład koszulki wyprodukowałam i one się w ogóle nie sprzedały. Także nietrafione interesy. Nie no, mówię ci, to był wulkan jakichś wydarzeń. Śpiewałam w Borscht & Cheers z takim moim quasi narzeczonym, który tam mieszkał. No poznałam mnóstwo ludzi, no.

0: Londynu na pewno jeszcze dzisiaj wrócimy z niezwykłymi opowieściami razem z Edytą Bartosiewicz. Pewnego razu w muzyce, czyli gwiazdy, jakich nie znamy, no właśnie, coraz częściej zdarza się, że nasze rodzime gwiazdy grają jako support przed gwiazdami światowymi. Ale Edyta Bartosiewicz poszła chyba krok dalej, bo swego czasu zagrała nie przed, a po Courtney Love.
1: Byłam headlinerem na Orange Warsaw Festival w 2010 roku i miałam niezwykłą przyjemność występować na tej samej scenie co Courtney Love. Ja uwielbiam tę babkę, ona ma dla mnie tak zbuntowaną duszę i podoba mi się jej energia, podoba mi się jej gra na gitarze, podoba mi się jej w ogóle charyzma. Nie ma lekko w życiu, bo tacy ludzie nie mają lekko. I nie miałyśmy okazji się spotkać wtedy. Każdy się mnie pytał potem, słuchaj, widziałaś się z Courtney, no przynajmniej przybiłyście piątkę. No niestety, muszę rozczarować te różnice pomiędzy naszymi koncertami. To było pół godziny, zdaje się. No i wszyscy gdzieś, wiesz, kończy się koncert jednego artysty, on schodzi ze sceny, idzie do swojej garderoby, a ja, wiesz, no też nie czekam tam pół godziny wcześniej na swój koncert. Nie sądzę, żeby to było takie, wiesz, też łatwe, żeby się tam do niej, chociaż gdybym się uparła, to pewnie bym do niej dotarła, ale troszeczkę się wstydzę, powiem szczerze. Ja miałam kiedyś bardzo podobną sytuację z liderem Pearl Jamu, którego spotkałam w hotelu i też się po prostu byliśmy sami właściwie praktycznie i bałam się podejść. Tak samo grałam na tym festiwalu w Oświęcimiu i też, no co prawda, byłam supportem Erika Claptona i przecież bardzo lubię tego artystę. Też nie wyważałam tam drzwi.
0: Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce Edyta Bartosiewicz, która jest na scenie od kilku dekad. Wiele razy różnym gwiazdom zadawałem to pytanie, czy po premierach swoich nowych utworów albo całych płyt czytają komentarze w internecie, co się o nich pisze. Większość artystów stwierdziła, że ich to nie interesuje. Jak do tematu komentarzy w internecie podchodzi Edyta Bartosiewicz? Czy zdarza jej się czytać?
1: No pewnie, no to jest obowiązek. Jestem ciekawa, jak ludzie zareagowali na świeżą piosenkę. Zawsze to robię. Kiedyś nie było takiej możliwości. W latach 90., jak wydawałam pierwsze płyty, no to nie było jeszcze YouTube'a, nie było sieci, nie było internetu. Wiesz, no inaczej to wszystko wyglądało. Wiesz, to wszystko jest bardzo ciekawe. Generalnie jakiegoś nie ma wielkiego hejtu na moją osobę, więc i rzetelne są te opinie.
0: A skoro o opiniach mowa, to do Edyty Bartosiewicz swego czasu przylgnęła opinia perfekcjonistki. To po historii, kiedy z Krzysztofem Krawczykiem powtarzali nagranie piosenki Trudno Tak ponoć 50 razy. Czy Edyta Bartosiewicz, nagrywając swoje piosenki, też ma tendencję do ciągłego ich poprawiania i nagrywania od nowa?
1: Wiesz co, jak jest dobrze, to ja nie poprawiam. Po prostu w moim przypadku, ja mogę mówić za siebie, robię to wtedy, kiedy no nie czuję jakiegoś, żeby to było energetyczne. A ja miałam problemy zdrowotne i stąd też moje siedzenie nad tym wokalem i dłubanie w nim. Po prostu, bo to nie to, że on nie był perfekcyjny, on po prostu był słaby. A teraz jest, wiesz, teraz już fajnie. Wiesz, co jest fajne w tym wszystkim, że jak była płyta Renovatio, to ja tak się czułam troszeczkę, jakbym krzyż z plesów zdejmowała. A teraz mam taką dziecięcą radość.
0: Pewnego razu.

0: Eric Clapton, czy też spotkany w hotelu wokalista zespołu Pearl Jam. Czy Edyta Bartosiewicz ma jakąś listę artystów, z którymi chciałaby wystąpić w duecie?
1: Wiesz co, ja wiem, ja nagrałam strasznie dużo duetów i one były fajne. W latach 90. bardzo często przyjmowałam zaproszenia od innych artystów. Jakoś teraz bardziej się skupiam na tym, co ja robię. Może przyjdzie taki moment. Nie mam nikogo, z kim bym chciała jakoś wystąpić, wiesz. Zdarzają się wciąż zaproszenia do wspólnych piosenek. Nie zawsze przyjmuję te zaproszenia.
0: No, ale my liczymy wciąż, że przydarzy się duet na miarę muzycznego spotkania, choćby z Krzysztofem Krawczykiem w piosence Trudno Tak. Nie ulega wątpliwości, że z pewnością jest artystka, od której Edyta Bartosiewicz przyjęłaby zaproszenie. Debbie Harry z zespołu Blondie. Co ciekawe, panie spotkały się już przed laty w pewnej restauracji w Londynie. Spotkanie było bardzo ciekawe.
1: Było ciekawie, bo ona się bardzo ekstrawagancko zachowywała. Karmiła mnie swoimi owocami morza, co przyprawiało, widziałam o taką złość osobę, z którą przyszła. Także to nie on, ale ja uwielbiam Blondie. Uwielbiam w ogóle Debbie Harry. To jest, była tak przemiła dla mnie. Mówiła, że oczywiście zaprasza mnie do studia, bo ona wtedy nagrywała płytę, żebym wpadła do studia, no ale wiadomo, że nikt się nie będzie tam dopytywał i na siłę jej się zwalał w trakcie nagrań, więc to było takie grzecznościowe. Ale samo bycie z nią, spożywanie kolacji w bardzo ciekawych okolicznościach, to było mega punk rockowe wręcz, co się działo. To w ogóle była fajna restauracja, tam. Z tego co pamiętam, ciekawa sytuacja była taka, że obrażano tam kelnerów i kelnerzy obrażali gości, ale to rzeczywiście działo się na bardzo ciekawym pułapie, ale ekstrawagancka knajpa, tak.
2: Nie zawsze możesz mieć co chcesz, choć gonisz tak, że brak ci tchu.
0: Przyznacie, że trudno sobie wyobrazić polską muzykę bez takich piosenek jak Urodziny, Koziorożec, Tatuaż, Sen czy też Zegar. Piosenki, które mają kilkadziesiąt lat, ale wciąż brzmią doskonale. O czym zresztą kiedyś z Edytą Bartosiewicz rozmawialiśmy.
1: Zasługa mojego eksmęża Leszka Kamińskiego. Miałam to szczęście, że zawsze pracowałam z bardzo dobrymi realizatorami dźwięku. To było moje wielkie szczęście i do dzisiaj bardzo przywiązuję do tego wagę, z kim pracuję, jeśli chodzi o dźwięk, bo nie ukrywam, jest to taka bolączka troszeczkę naszych realizacji.
0: Edyta Bartosiewicz w latach 90. była porównywana do Janis Joplin. Jak po latach na takie porównania patrzy?
1: To była moja wina, bo przede wszystkim wykonywałam tam chyba dwie jej piosenki. Taka byłam też wtedy, wiesz, ja ciągle jestem zbuntowana, ciągle w inny sposób. Wtedy byłam młodą dziewczyną. Troszkę taki entourage miałam w kwiaty, czyli wiesz, dziewczyna kwiat. Ja już wiem, że mam taki charakterek i on czasem czyni dobrze, a czasami źle. Czasami cierpię przez niego, a czasami coś zyskuję. I wtedy śpiewałam dwa numery. Śpiewałam Oh Lord, won't you buy me Mercedes Benz. No, śpiewałam z tą chrypką, tak, że od razu, wiesz, media podłapały, że to jest, że ja śpiewam jak Janis Joplin. Ja nigdy nie chciałam być Janis Joplin, ponieważ ona była jedyna w swoim rodzaju, a wszyscy, którzy próbują kogokolwiek naśladować, tak jeden do jednego, są od razu na straconej pozycji. Odbiorca i tak zawsze wybierze oryginał, a ty będziesz uważany za po prostu marnego podrabiającego.
0: Edyta Bartosiewicz za młodu grała pasjami w siatkówkę. Jak przyznała kiedyś w jednym z wywiadów, gdyby miała kilka centymetrów więcej, to pewnie poświęciłaby się tej karierze bez reszty. No, obecnie pewnie byłaby trenerką. Czy widzi się w takiej roli?
1: Oczywiście. Wciąż kocham siatkówkę, oglądam wszystkie mecze. Bardzo dopinguję i męskim drużynom, i żeńskim. Bardzo się cieszę z sukcesów, jakie odnosimy. Dziewczyny też fajnie grają. Lubię oglądać ligę włoską. Wszystko śledzę, wszystko wiem. interesuję się tym i mogłabym być trenerem. Pomimo tego, że nie byłam jakąś specjalną zawodniczką, to są tacy, trenowałam 10 lat, mówię, nie byłam specjalną, bo Bozia nie dała mi tak dużo wzrostu, mam 1,68 m. Co prawda znam dziewczyny, które nawet lekko 3 centymetry ode mnie niższe, pamiętam, był taki zespół Kusy Szczecin, tam była taka

0: dziewczyna, ona miała ksywkę dzika. Boże, ona miała chyba dosiężnego z metr, wiesz. A tak skoczna i potrafiła się tak wgryźć w wysoki blok. Zawsze się tak z koleżankami podziwiałyśmy ją, oglądałyśmy te mecze w ogóle z rozdziawionymi buziami. Także to jest kwestia wielu czynników, że na przykład jest się dobrym zawodnikiem. Można być bardzo wysokim i można być słabym zawodnikiem, tak? Ale ja myślę, że znam kilku trenerów na świecie, którzy nie byli jakimiś mega zawodnikami, a są świetnymi trenerami. Że to jest możliwe.
1: No i chyba na szczęście nie musimy się zastanawiać, co by było, gdyby Edyta Bartosiewicz była kilka centymetrów wyższa. Na szczęście poświęciła się bez reszty muzyce. Edyta Bartosiewicz dzisiaj w roli głównej w naszym stałym cyklu
2: Pewnego razu w muzyce.
3: To jest to specjalne, bo wakacyjne wydanie programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje, w którym to programie prezentujemy wam najciekawsze wywiady. To teraz zapraszam na spotkanie z artystą, którego zapewne kojarzycie z piosenki Anna Brackiej Pada Deszcz. To będzie Grzegorz Turnał już teraz w Radiu Złote Przeboje.
4: Radio Złote Przeboje 884 FM.
1: Moi drodzy, czas już na obiecanego, wspaniałego gościa programu Cała Muzyka. O ile dobrze pamiętam, to będzie chyba debiut po Grzegorza Turnała w programie Cała Muzyka. Chyba nigdy nie było. Dzień dobry, dobry wieczór.
5: Dobry wieczór. Nie było mnie. Bardzo się cieszę. Zawsze o tym marzyłem.
1: Proszę bardzo, drzwi naszego studia zawsze stoją otworem. Kiedy przygotowywałem się do naszego spotkania, oczywiście wpisałem w wyszukiwarkę to, co zwykle się wpisuje. No i jednym z pierwszych odnośników, na który trafiłem, był artykuł zatytułowany zgodnie z polską szkołą clickbaitu Jestem przerażająco leniwy.
5: Tak. Kiedyś powiedziałem coś takiego w przypływie szczerości i to jest fakt.
1: I to jest polski clickbait, bo biorąc pod uwagę jakby szeroki wachlarz twojej działalności, no to do lenistwa jest naprawdę bardzo daleko.
5: Tak, tylko źle rozumiemy. Słowo lenistwo jest często kojarzone z nic nierobieniem. Tymczasem lenistwo jest czymś w rodzaju, teraz jest takie bardzo modne, już oswojone słowo prokrastynacja, czyli odkładaniem, związane z odkładaniem rzeczy na później, przesuwaniem ich, niemożnością rozpoczęcia jakiegoś procesu. Na tym moje lenistwo polega, że ja się go na tyle boję, że walcząc z nim coś robię, tak bym powiedział. Czyli krótko mówiąc, jest to kreatywne lenistwo.
1: Rozumiem. Jeżeli dobrze policzyłem, no to dobrych kilka lat przerwy, jeżeli chodzi o autorską muzykę. Bo co prawda po drodze była płyta Bedford School z coverami. Wcześniej też płyta z niepublikowanymi kompozycjami. Ale przerwa była. Nie jest to rekord typu Edyty Bartosiewicz, która wróciła po 14 latach, czy Eweliny Flinty po 20. No ale jednak przerwa wydawnicza była. Czy jak się wraca po takim okresie, towarzyszą temu powrotowi jakieś inne emocje?
5: Towarzyszą dlatego, że bardzo wiele osób, i to jest cenne dla mnie, nie śledziło tego, co ja robię, dzięki czemu odpoczęło ode mnie. Mhm. Ja myślę, że to jest bardzo dobrze robić dłuższe przerwy, przynajmniej w jakimś paśmie. Ja nie narzekałem na brak zajęć, pracowałem dużo w teatrze i grałem mnóstwo koncertów, angażując się w przeróżne rzeczy, ale specjalnie o tym nie chcę opowiadać, bo te osoby, które sobie odpoczęły ode mnie, w sensie mediów, przynajmniej w sensie mojej obecności tu i tam i udzielania mądrzejszych czy głupszych wywiadów, miały do tego pełne prawo, a dzięki temu ja mogę w jakiś sposób zaistnieć na nowo u nich, w ich wyobraźni, w ich przestrzeni, jako kolejne modne słowo, w ich przestrzeni, jaką być może jeszcze zachowali dla tego typu twórczości. Mhm.
1: Grzegorz Turnał dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Ja może wrócę do tego artykułu, który już cytowałem na początku, o byciu leniwym. Zacytuję cię ponownie. Wieszam się na tekście. Bardzo mi się to spodobało.
5: No.
1: Czyli co, odwieczny dylemat, co pierwsze w twoim przypadku ma jedno rozwiązanie.
5: Czy rozwiązanie, można powiedzieć, dość definitywne. Człowiek już nie może nic napisać, więc się wiesza. A że na tekście, no to wiesza się na tym, co ma pod ręką. Mówiąc trochę bardziej serio, wszystkie moje wybryki słowno-muzyczne zaczęły się w czasach licealnych od właśnie od tego, że zacząłem dopisywać melodie do wierszy. Wcześniej zafascynowany piosenkami, ale nie polskimi specjalnie, tylko jakimiś angielskojęzycznymi, ale odkryłem wiersze Joyce'a w tłumaczeniu Macieja Słomczyńskiego, przyjaciel mi pokazał, i okazało się, że zaczęło mnie to wciągać, szalenie mi się spodobało, nadawanie wierszom nowej formy, nowego życia. I tak to poszło. Dlatego wieszanie się na tekście w moim wypadku nie oznacza próby samobójstwa, tylko raczej oparcie się i zawierzenie jakby tekstowi jako podstawie, jako rusztowaniu, jako fundamentowi tego, co ma się zrobić. Mm. Oczywiście później różnie bywało, zdarzało mi się dopisywać teksty do gotowych utworów, ale zawsze to było w tej kolejności, przeważnie, że musiałem mieć jakiś tekst, który mnie pociągał, mówiąc najprościej. Mm.
1: Czyli tak sobie myślę, że z Markiem Dutkiewiczem nie stworzylibyście kompozycji, bo on z kolei się wiesza na muzyce, kiedyś mi tak powiedział.
5: Zdaje się, że nasza rozmowa będzie o wieszaniu. No, tak jakbyśmy troszkę fabrykę wieszaków jakoś tutaj reklamowali. Nie, to jest trochę tak, że w piosenkach, nazwijmy to, z nurtu popularnego, rzeczywiście melodia czy chwytliwość, no jakaś nośność muzyczna, nośność refrenu, który można, jak to się mówi, zanucić, była zawsze pierwszorzędną potrzebą, była zawsze bardzo ważna, no bo wszyscy liczyli na to, że piosenka stanie się szlagierem, czy też przebojem, czy też hitem. Wszystko to znaczy to samo. I rzeczywiście tak jest chyba do dzisiaj. Natomiast, jak mówię, ja nie zamierzałem tworzyć złotych przebojów, że tak się wyrażę, na państwa antenie, bo mnie pociągało zupełnie co innego. I zresztą do dzisiaj mnie pociąga. Mnie pociągało to, co można zrobić z tekstu, który nie był pisany z myślą o piosence. Z myślą o byciu piosenką. A może był pisany z melodią w głowie, tylko ona pozostała i już pozostanie na zawsze nieznana, i można spróbować odkryć ten nurt po swojemu. To mnie fascynowało. A dopiero w drugiej kolejności, kiedy okazało się, że niektóre moje melodie się po prostu zaczęły ludziom podobać, zaczęli je powtarzać, zaczęli je sobie puszczać, przekazywać i przychodzić na moje koncerty, no wtedy zaczęło się już trochę myślenie piosenkami, czyli refrenami, jakąś formą nie dłuższą niż 4 minuty i tak dalej. Ale to był pewien proces, który się wydarzył. Od tamtej pory, no już sporo lat minęło, więc rozmawiamy tutaj z kimś innym niż ten, który zaczynał to wszystko robić.
1: Grzegorz Turnał. Trochę przypadkiem rozmawialiśmy przed momentem o tym, ile powinien trwać przebój radiowy. 4 minuty. No, to podobno jest już nieaktualne. Teraz 2:45, co niektórych zadziwia, innych przeraża.
5: Jest taka genialna piosenka The Entertainer pana Billego Joela, której on dokładnie śpiewa o tym, jak wypruł sobie żyły i że kosztowało go to najlepsze lata życia, żeby stworzyć ten utwór, ale oni go musieli ściąć do 3:05.
1: Tak.
5: I to jest w tej piosence takie clue w ogóle całego tego zawodu. Bardzo dobry utwór, może kiedyś ktoś to puści.
1: Dobrze, skupmy się na tekstach. W takim razie Leszek Aleksander Moczulski, Józef Czechowicz, Adam Zagajewski. Jak przeczytałem w komentarzu, album jest dwustronny. Z jednej strony liryczny, z drugiej komiczny, nastrojowy i pastiszowy. Czyli co, to taka idealna propozycja dla niezdecydowanych na zimę. Tak nawiązuje trochę do okładki płyty, która leży przed nami.
5: To słowo zima się pojawia rzeczywiście często w tych tekstach i słowo zima, słowo sen. To jest pora roku, którą lubię, do której dążę. Rok się zamyka, jakaś harmonia, jakaś koda dystyngowana, bez wiosennych obietnic, kwiatków i tak dalej. Lubię ten czas. Połowa tekstów na tej płycie jest moja. I to się też wzięło stąd, że oczywiście część miałem wcześniej przygotowaną, ale część dopisywałem już później, kiedy brakowało mi takiego kontrapunktu dla utworów poważnych, dla utworów właśnie tych poetów, o których wspomnieliśmy. I w tym sensie ta płyta jest podwójna, bo ona ma takie rewersy i awersy. To nie wiem, piosenka, paskudna piosenka ma na przykład rewers w postaci Południowych snów Leszka Moczulskiego. Czy jeździliśmy Agrest, mój wierszyk, jest czymś, co dokleiłem do bardzo wzniosłego wiersza Adama Zagajewskiego, po to właśnie, żeby ten wiersz, ta wzniosłość jeszcze ładniej, jak płomień tam w tytule, rozbłysła. Więc to są takie próby równoważenia rzeczywiście tego. Zresztą całe życie próbuję równoważyć patos jakąś jednak prowokacją, żartem, bo to jest bardzo potrzebne, żebyśmy nie ugrzęźli w dosłowności. No więc ta płyta, tam gdzie zmierza zbyt daleko w dosłowność, od razu się troszeczkę cofa do lekkiej groteski. Może nie groteski, ale lekkiego dystansu.
1: Ja muszę o tą zimę zapytać, bo nie wiem, czy masz jakieś takie niezwykłe wspomnienia związane z zimą, tak jak Sting choćby. Kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy i on mi opowiedział taką historię, jak to pomagał ojcu rozwozić mleko. Wstawał o 4 rano i to była dla niego wtedy, jako dziecka, trauma. Za co można lubić zimę?
5: Ja mam wyłącznie dobre wspomnienia, może dlatego, że jestem pokoleniem, które przeżyło zimę stulecia 78-79 i przeżyło w sensie ścisłym, jak mawiał klasyk, bo zyskało 2 tygodnie dodatkowych ferii wtedy. Pamiętam dokładnie ten wieczór, kiedyśmy się dowiedzieli z dziennika telewizyjnego, że nie idziemy do szkoły w poniedziałek. To była fala intensywnego szczęścia, takiej rozkoszy graniczącej z jakimś perwersyjnym poczuciem jedności wszechświata w ogóle. Bo naprawdę miałem 12 lat, czy 11, i ostatnią rzeczą, na którą człowiek ma wtedy ochotę, to jest w środku zimy, tuż po świętach, wracać do szkoły. Więc mnie się zima zawsze będzie z tym kojarzyć i dobrze kojarzyć, a poza tym ja mam z zimą dobre wspomnienia, bo mnie się zima kojarzy z krótkim dniem i możliwością spędzania wieczorów w domu. Zawsze byłem dzieckiem domatorem, zawsze lubiłem swoje biureczko, tutaj nie ciągnęło mnie na jakieś... Lubiłem się pobawić, ale to raczej były zabawy takie niezbyt angażujące. I w zimie można było właśnie tego czasu mieć więcej dla siebie, nie trzeba było gdzieś biegać, wyjeżdżać na wycieczki i tak dalej. Także z moją naturą zima jest bardzo, bardzo przyjemną porą roku. Zresztą nagrywaliśmy te płytę częściowo i w dużej części w zimie i to dosłownie, no, zabrnęliśmy w zaspy, także właściciel studia musiał nas odkopywać swoim unimogiem, na szczęście miał pług i gdzieś tam spod lasu nas wygrzebał z już zamarzających.
1: Czyli płyta z przygodami.
5: Ta płyta mogła się nie ukazać.
1: Dzisiaj z Grzegorzem Turnałem spotykamy się przy okazji niedawnej premiery płyty o dość enigmatycznym tytule 6 godzina. Skoro tytuł jest enigmatyczny, to może go wyjaśnimy. Skąd ona? Czymże jest ta 6 godzina?
5: 6 godzina wzięła się z bardzo prostego zrozumienia, skąd pochodzi słowo siesta. Wzięła się stąd, że siesta hora, czyli 6 godzina od wschodu słońca, to ten czas, kiedy robi się na południu Europy zbyt gorąco, żeby coś robić, idzie się do cienia, odpoczywa się, trochę śpi, może wypija szklankę rozwodnionego wina, może potem tylko kawę, ale jest to taka przerwa w ciągu dnia, której u nas nie ma, więc dobę się dzieli na 3 części, czyli to, co jest przed siestą, siestą i to, co jest po sieście, może nie dobę, dzień, no bo jeszcze jest noc, 4. część, ale ta środkowa część, bardzo ważna, takie interludium, więc ta 6 godzina oznacza moment zatrzymania. A co robimy, jak się zatrzymujemy? Często zastanawiamy się, co było i ewentualnie na co się przygotować. A przy okazji 6 godzina możemy się umówić, że jest 6. dekadą życia, która u mnie właśnie pomału dobiega końca, może nawet nie tak całkiem pomału. Więc 6. dekada życia człowieka jest też ważnym momentem, kiedy jeszcze jest się w pełni sił, ale już się wie, że jest bliżej niż dalej do końca.
1: No nie mogę nie zapytać o kolejną poza muzyką pasję, jaką z nim dzielisz, a mianowicie pasję do wina. W końcu winnica Turnau w Zachodniopomorskiem ma się świetnie. Nawet z tego, co widziałem, to podobnie jak Sting, organizujecie zwiedzanie, noclegi. Czy pomysł na tę winnicę zaczął się od marzenia, przypadku? Jak to było?
5: Od wszystkich tych elementów, bo większość rzeczy się składa i z przypadków, i z decyzji. Więc no, po pierwsze muszę powiedzieć, że nie wiem, czy Sting o tym wie, że ja z nim coś dzielę. Może trzeba byłoby mu o tym powiedzieć. Ale w symboliczny sposób tak. No, interesuję się trochę winem i interesowałem się zawsze. Natomiast mój kuzyn, którego rodzina znalazła się na Pomorzu Zachodnim po wojnie, ta część naszej rodziny, bo to z bliska bardzo rodzina, tylko liczna, więc się rozgałęziła po wojnie z powodów dość oczywistych, i który tam już od wielu lat prowadził gospodarstwo rolne, a przyjaźniliśmy się już od lat, połowy lat 90. Któregoś dnia rzucił taki pomysł, że możemy spróbować, bo klimat się ociepla, bo tu kiedyś były winnice na tych terenach, bo przecież tu się świetnie udają, to jest okolica Landsbergu, czyli Gorzów Wielkopolski. Landsberg to są słynne jabłka landsberska, więc ta okolica służy owocom. Spróbujmy. No i tak spróbowaliśmy. Jeden, drugi, trzeci sezon. Zimy niestraszne, wszystko przetrwało. Zaczęliśmy to brać pod uwagę już jako poważną inwestycję i tak się stało. Nasze pierwsze wino się ukazało w 2015 roku, czyli 10 lat temu. Już nasze wino, od 10 lat ponad, nasze wina już są dostępne. W tej chwili mamy chyba 18 etykiet różnych. No i za sobą bardzo, bardzo dużo fajnych doświadczeń. Ja ze swojej strony oczywiście ja tym winem się nie zajmuję osobiście, tam są profesjonaliści, jestem jednak zwolennikiem kompetencji, więc moja obecność tam jest głównie symboliczna, ale też taka związana z tym, co ja robię, czyli tam jest sala koncertowa, tam jest, to są zapraszani artyści, więc łączymy to tak dość starożytny sposób, że jest jednak te Dionizje, to jest trochę teatru właśnie, trochę muzyki i wino, które otwiera nas w rozmowie. Ja wiem, że ostatnio jest jakaś taka atmosfera, że właściwie wszelki alkohol to jest wymysł szatana i to należy wymazać. Bardzo szanuję i bardzo podzielam zaniepokojenie tym, że alkohol może powodować rozmaite patologie, natomiast wino jest jednak częścią kultury, to nie jest po prostu substancja zawierająca alkohol. Mówię o tym dlatego, że ostatnio jest dużo na ten temat nieporozumień i moim zdaniem zupełnie nieuzasadnionych pretensji. Z winem wiąże się naprawdę historia i kultury i obyczaju i pewnej łagodności, której akurat w naszym rejonie by się trochę przydało.
1: Tak się zastanawiam, co prawda dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, ale czy z biznesowego punktu widzenia winnica w Polsce nie będzie deficytowym przedsięwzięciem, bo jak to ktoś ładnie powiedział, no Polska to jednak ziemniakiem stoi i zbożem.
5: Słusznie, bo stoi, ale obserwujemy chociażby to, że kraje tradycyjnie winiarskie zaczynają mieć problem z temperaturami. Nie są w stanie już wyprodukować wina, które by miało mniej niż 15% alkoholu, bo po prostu nie da się już tego cukru obniżyć, jest tak gorąco. I to jest problem krajów południowych i tradycyjnych krajów winiarskich. My ciągle jeszcze jesteśmy w takiej strefie, która idealnie właśnie nam to coraz bardziej sprzyja, im już przeszkadza. Co się wydarzy dalej w związku z globalnym ociepleniem, nie wiemy tego. Natomiast warunki i przeszkody klimatyczne w Polsce nie istnieją już warunki istnieją, przeszkody nie istnieją dla uprawy wina. Jest tylko kwestia oczywiście zmiany nastawienia, przyzwyczajeń i tak dalej, i tak dalej.
1: Wracamy teraz do muzyki. Będę posiłkował się jednym z tytułów, a mianowicie Mamy czas. Muszę cię zapytać, jak to z tym czasem jest. Czy w pewnym wieku, sam mówiłeś o tej szóstej dekadzie, nie pojawia się taka myśl, że pewnych rzeczy już nie zdążymy zrobić.
5: Oczywiście, że się pojawia. Ostatnio mnie ktoś spytał, czy jest coś takiego, co zrobił pan niedawno, po raz pierwszy w życiu? Więc zacząłem się zastanawiać, Boże, nie wiem, jakiś może język się chciałem uczyć, może zacząłem się czuć niezręcznie, że niczego takiego nie podjęłem. I wtedy do mnie dotarło, że w moim wieku to już człowiek się powinien zastanawiać nad tym, czy przypadkiem nie zrobił czegoś po raz ostatni. Aha. No więc to jest taki moment. I on jest dobry, bo wiele razy się zastanawiałem nad takimi, kiedy ostatni raz go spotkałem, zanim odszedł. Kiedy ostatni raz zamknąłem drzwi i już nigdy więcej tam nie wróciłem. Kiedy ostatni raz byłem w tym mieszkaniu i tak dalej. To są bardzo ważne sprawy i one porządkują nam też stosunek do przeszłości. To nie jest nostalgia, która obezwładnia, która nas dołuje. To jest rodzaj takiej umiejętności żegnania się i z etapami w życiu, i z ludźmi, zamykania pewnych spraw, wiedząc, że to jest nieuchronne. Więc to, że po raz ostatni coś się robi, to nie jest jakaś tragedia. To jest raczej normalne i powinniśmy raczej sobie pomagać w uznawaniu tego za normalne i za w związku z tym wpisane w nasz los, krótko mówiąc.
1: Grzegorz Turnał, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje rozmawialiśmy o tak zwanych rzeczach ostatnich. Za kilka minut porozmawiamy o rzeczach pierwszych. Zostańcie z nami.
4: Radio Złote Przeboje, 884 FM.
1: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje w programie Cała Muzyka. Wspaniały gość Grzegorz Turnał. Kilka minut temu rozmawialiśmy o tak zwanych rzeczach ostatnich. Porozmawiajmy o rzeczach pierwszych. Czy Grzegorzowi Turnałowi zdarzyło się kiedykolwiek korzystać ze sztucznej inteligencji? Czy jako artysta postrzegasz to jako szansę, okazję, czy jako zagrożenie raczej?
5: No, to jest zbyt szerokie pojęcie, co to znaczy korzystać ze sztucznej. Wszyscy z niej korzystamy od wielu lat, mniej czy bardziej świadomie, w różnych miejscach i na różnych polach, czy też w różnych pasmach, jak to się modnie mówi. Jeśli chodzi o tworzenie muzyki, to oczywiście nie. I myślę, że te wszystkie istniejące już programy, które budują kompozycje w stylu takim a takim, śpiewają tak jak ten czy inny piosenkarz albo kompozytor, budują piosenki tak jak jakiś konkretny kompozytor. To wszystko jest znane i śmiertelnie nudne i moim zdaniem to nic się z tym nie... Natomiast jeśli chodzi o narzędzie posiłkowe, myślę, że to będzie w użyciu. No, tak jak chociażby oswojony już od wielu, wielu, wielu lat, kilkudziesięciu, może nawet i 30 albo więcej, sample, które z czymże innym są. No, są też utrwalonym fragmentem czyjegoś talentu, czyichś palców, które jakiś instrument pobudzały do życia i można je wykorzystywać, wklejając w dowolny sposób, bo ta sampla jest powtarzalna. Więc to też jest jakieś coś, do czego się przyzwyczailiśmy i nie uważamy tego za zagrożenie, samplowanie. Myślę, że każdy, kto coś tworzy, czy to jest język, pisarz, wiadomo, wszystko można skopiować, zimitować, wygenerować, ale trudno mi sobie wyobrazić, bo oczywiście może się mylę, coś takiego, że ludzie nie będą chcieli mieć kontaktu z... że będą chcieli wyłącznie oglądać awatary, że nie będą chcieli mieć kontaktu z żywym muzykiem, który coś śpiewa czy gra dla nich, czy będą zadowoleni z tego, że maszyna stworzyła kolejną część powieści ich ulubionego pisarza. Nie sądzę. Człowiek, dopóki jest człowiekiem, dopóki jest śmiertelny, od tego zacznijmy, i ma poczucie swojej śmiertelności, swojej niedoskonałości i kruchości, będzie potrzebował kontaktu z takim samym drugim człowiekiem, a nie z maszyną. I w tym sensie nie czuję się zagrożony przez sztuczną inteligencję.
1: Dzisiaj Grzegorz Turnał w Radiu Złote Przeboje. Jakże chciałoby się powiedzieć.
5: No właśnie.
1: Płyta...
5: Nie awatar.
1: Płyta pod tytułem Szósta godzina. Płyta, jak to powiedziałeś, dwustronna. Trochę zainspirowany tą myślą przewodnią, muszę cię zapytać o jedną rzecz. Czy ciebie nie martwi to, jak bardzo zmienił się model słuchania muzyki, lub co gorsza, jej wydawania? Bo coraz więcej artystów, z którymi rozmawiam, przyznaje, że ich zdaniem czas płyt jako takich się kończy i teraz rządzą pojedyncze utwory, single.
5: Na pewno tak jest i zdaję sobie z tego sprawę, że streaming tutaj bardzo wiele w tym sensie zmienił, czy też nawet wywrócił do góry nogami. Ale ja mam do tego raczej taki stosunek trochę egoistyczny. Znaczy, mnie nie bardzo interesuje to, co interesuje większość ludzi. Mój czas jest ograniczony, moje możliwości są ograniczone i szkoda mi tego czasu i moich możliwości na próby dostosowywania się. Ja już się, myślę, przez tych 58 lat, które żyję, wielokrotnie dostosowywałem z dobrym, czasem lepszym, czasem gorszym, ale ogólnie dobrym skutkiem do różnych norm, do życia społecznego, do innych ludzi. Nawiązywałem nie najgorsze relacje i szkoda mi tego, co mi zostało na analizowanie i jeszcze w dodatku strach przed czymś, co mnie tak naprawdę już nie dotyczy, bo ja już na podstawie tego, że stanę się unowocześnie sposób komunikowania się z ludźmi, czy że będę za wszelką cenę pazurami trzymał się streamingu jako jedynej formy dotarcia do słuchaczy, to już mnie to już nie jest tak naprawdę do niczego potrzebne. Nie jest potrzebne to, żeby mieć świadomość, że zrobiłem coś, co sam uważam za udane, za formalnie i merytorycznie zgodne z tym, co chciałem zrobić. A czy to naprawdę będzie, czy to jest takie ważne? Ważne jest to, żeby ludzie przychodzili na koncerty. Dzisiaj się płyt nie sprzedaje już jak kiedyś. To nie są takie nakłady, żeby powiedzieć, że wydał płytę i w związku z tym pojechał na wakacje na rok, bo ma z czego żyć. To nie jest tak. Zawsze i od wielu, wielu lat moim największym miejscem realizacji swojej potrzeby kontaktu z ludźmi, tego, co mam w sobie jeszcze, co samemu mi sprawia przyjemność, co mi sprawia satysfakcję, są koncerty i tych na szczęście mi nie brakuje. A nowa płyta, taka jak Szósta Godzina, jest świetnym powodem, żeby grać nowy materiał, żeby ludzie przychodzili, żeby te koncerty trwały i żeby się nie pozbywać właśnie tej największej radości, jaka się wiąże z tym dziwnym zajęciem, jakim jest układanie i śpiewanie piosenek, czyli możliwości prezentacji na żywo tych utworów przed ludźmi, którzy chcą tego słuchać. Aż tak proste to jest.
1: Teraz zgrabnym ruchem konika szachowego przeskoczymy do lat 90. Z jednej strony, tak jak wspominałeś, płyty sprzedawały się w kosmicznych ilościach, bo pamiętam, płyta To Tu, To Tam była, nie wiem, to była podwójna platyna, poczwórna?
5: Chyba 400 tysięcy. To była podwójna platyna. Już nie pamiętam tych cyfr. Wiem, że to było kilkaset tysięcy, tak, egzemplarzy. Wtedy jeszcze funkcjonowały kasety, nie zapominajmy. Kasety i kompakty. Bo winyle przeżywały, były wtedy w lodówce.
1: Tak.
5: Winyle wróciły gdzieś na początku lat 2000 dopiero, tak naprawdę chyba. A mój czas to był właśnie, ja wskoczyłem wtedy, kiedy już winyle już gasły, a pojawił się kompakt. To była wtedy największa radość, że można wydać coś na płycie CD. Tak, to były setki tysięcy, to prawda.
1: Z jednej strony to był złoty czas, jeżeli chodzi o sprzedaż płyt. Z drugiej strony kwitło wtedy piractwo. Podobno spotykałeś się z sytuacjami, że ludzie na koncertach przychodzili do ciebie i wręczali ci do podpisania płytę piracką.
5: Tak, to się zdarzało. To się zdarzało i to się brało też stąd, że było bardzo łatwo taką płytę dostać i nie było z tego powodu właściwie żadnych konsekwencji, bo nikt tego nie ścigał tak naprawdę. Te bazary, to wszystko. W momencie, kiedy mnie to nie dotyczyło tak bardzo, bo umówmy się, poza tym, że rzeczywiście ludzie mnie rozpoznali i zapamiętali wtedy w połowie lat 90. Po Cichoszy, po Brackiej, po tych dwóch płytach właściwie najważniejszych z punktu widzenia szerszego audytorium, to ja nigdy nie byłem najbardziej poszukiwanym celem piratów, bo to nie były aż takie ilości. No, nie było to mydełko fa, umówmy się po prostu. I w związku z tym nie byłem aż tak bardzo ograbiony z moich należnych mi tantiem. Ale przytoczę tu sytuację już z lat 2000, kiedy już powstały różne zabezpieczenia, jakieś kodowanie na kompaktach, i tak dalej. I byłem w Hamburgu z zespołem na koncertach i w środowisku oczywiście Polaków i tam jakoś jedliśmy kolację. I jeden z tych panów mi powiedział: niech pan coś, panie Grzegorzu, niech pan coś zrobi z tymi swoimi wydawcami. Oni tak kodują te pana kompakty, że tego się nie da w ogóle skopiować. Wie pan, i teraz uwaga, wie pan, ilu by pan tu miał więcej słuchaczy, gdybym ja to mógł skopiować i rozdać znajomym?
1: Tak.
5: No więc takie jest podejście ludzi i to jest tylko tak. Ja mówię o tym dlatego, że sam ten proceder w wielu wypadkach nie spotykał się nawet z refleksją jakąkolwiek. Ktoś miał płytę, która z daleka już było widać, że jest kopią, bo miała na ksero odbitą okładkę i coś tam, ale sam tego nie odczuwał jako czegoś. Kupił, bo taka była akurat, a to nie jego wina, że taka była, więc kupił. Zdarzyło mi się ze dwa razy powiedzieć: proszę przyjść z płytą oryginalną, tego nie mogę podpisać, mogę panu podpisać kartkę, ale tej płyty nie... Zdarzyło mi się tak zrobić, oczywiście bez reprymendy, no ale tak cóż, tak się zdarzyło, a potem Sikorowski napisał tekst: nie kopiujcie naszych nagrań, piraci, to nie prośba, tylko dobra rada, na tych nutach trudno będzie się wzbogacić, nie dla cepa jest taka ballada. No i to już bez komentarza. Tak z Sikorowskim zaśpiewaliśmy ten taki utworek, który ten temat w jakimś sensie z naszej strony zamyka.
1: Grzegorz Turnau dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Muszę cię zapytać, jak Krakus Krakusa, jak patrzysz na miasto Kraków, jak zmieniło się na przestrzeni ostatnich 15 lat, co sobie myślisz? Czy to są zmiany na lepsze?
5: Zmiany. Kraków w ogóle nie lubi żadnych zmian. Jest miastem szalenie konserwatywnym i myślę, że Kraków tak całkiem w środku, to się nie bardzo tak zmienił Kraków jako społeczność. Zmienił się o tyle, że poodchodziły pokolenia ludzi, którzy pamiętali Kraków przedwojenny. Poodchodzili mieszkańcy, stali mieszkańcy ze starego centrum, czyli ci ludzie, których się spotykało na rynku. W tej chwili wokół rynku mieszka coraz mniej osób. Ja sam zresztą tam przez lata mieszkałem. I teraz już nikogo nie spotykam. Mogę spotkać tylko wycieczki. Wycieczki czy indywidualnych turystów. Już nie spotykam znajomych, bo ich tam po prostu już nie ma. No albo z powodów czysto kalendarzowych, albo z powodów tego, że się już powyprowadzali stamtąd. Ja myślę, że ten Kraków dalej jest atrakcyjny, jest piękny.
3: To pozostaje nam chyba tylko jedno: trzymać mocno kciuki za nowe muzyczne projekty Grzegorza Turnała.

0: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
1: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
0: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
2: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
3: No i co, Barbara, co?
2: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert.

0: zdrowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
2: Oh my God.
1: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.

0: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.

0: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
3: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
4: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
5: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
4: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
5: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Sponsorem programu jest Dino Polska, sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold.
7: W niedzielny, przyjemny poranek słuchacie Radia Złote Przeboje. 8 na zegarach, zapraszamy na wiadomości.
8: Pożary lasów w Hiszpanii i Francji. Ewakuowano 200 tysięcy osób. Polsce z kolei bardziej grozi susza. Ostatnie opady niewiele zmieniły. W Gdańsku zaczął się jarmark dominikański. Potrwa 3 tygodnie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ponad 200 tysięcy osób zostało ewakuowanych we Francji i Hiszpanii z terenów, które od kilku dni trawią pożary. Najpoważniejsza sytuacja panuje w okolicach Bordeaux na południu Francji i w okolicach Madrytu. W przyszłym tygodniu do Hiszpanii polecą polscy strażacy. Wezmą udział w międzynarodowej akcji. Będą się rotować. W sumie na pomoc poleci ponad 100 strażaków. Polska jest w lepszej sytuacji klimatycznej od Hiszpanii czy Francji. Przed tak ekstremalnymi upałami chroni nas powietrze płynące z północy, mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki.
9: To takie dość chłodne północne powietrze, ono sprawiło, że w Polsce oczywiście było cieplej, bo uderzenie tej masy afrykańskiej zadziałało, natomiast to nie były rekordowo wysokie temperatury i dobrze, to jest pewnego rodzaju zabezpieczenie naszego krajobrazu przed naprawdę niebezpiecznymi zdarzeniami.
8: Nam grozi za to permanentna susza, jak mówią eksperci, ostatnie opady niewiele pomogły, dodaje klimatolog profesor Mateusz Grygoruk.
10: To nie zmienia nic, gdy spojrzymy na ostrzeżenia Państwowego Instytutu Geologicznego albo Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, widzimy cały czas ostrzeżenia przed suszą.
8: Hydrolodzy szacują, że aktualnie suszą objętych może być nawet 65% Polski. Francuska policja udaremniła atak terrorystyczny na synagogę pod Paryżem. Zatrzymano 6 osób związanych z islamskim ekstremizmem, a wcześniej znaleziono samochód zaparkowany koło synagogi, w którym był karabin maszynowy. W Gdańsku zaczął się jarmark Świętego Dominika. To jedna z większych tego typu imprez w Europie. Przyciąga gości z całej Polski i zagranicznych turystów. Odwiedzający mogą spotkać 700 wystawców, którzy na to wydarzenie przygotowywali się od dawna.
11: No, jesteśmy bardzo zmęczeni, ale jesteśmy też również bardzo podekscytowani, bo szykowaliśmy się ponad pół roku na to wielkie wydarzenie. Moc logistyki, siły, energii, kreatywności.
8: Jarmark dominikański w Gdańsku potrwa do połowy sierpnia. Broniący tytułu Brytyjczyk Lando Norris z McLarena wyruszy z pole position w wyścigu Formuły 1 na Węgrzech. Wczoraj wygrał kwalifikacje. Lider tegorocznego cyklu Włoch Kimi Antonelli z Mercedesa wystartuje z 4. pola. Początek wyścigu o 15.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
7: Wczoraj było ładnie, a dziś to będzie gorąco, bo 30 stopni na południu kraju i tam palące słońce. Trochę więcej chmur w centrum, tu także około 30, nad morzem 24 i tylko tam możliwe przelotne opady deszczu. Kasper Sosnowski, witam w niedzielny poranek w Radiu Złote Przeboje. Jutro będzie można u nas wygrać 1000 zł, ale za chwilę powiem, jak to zrobić.
13: Radio Złote Przeboje.
7: Niedzielne wstawanie, tudzież drogę na wakacje, umilamy wam taką oto muzyką. The Stranglers, Always the Sun. Gramy na to jak na lata, a to słońce dzisiaj nam będzie towarzyszyć.

Bill Withers w Radiu Złote Przeboje. Aktora no wstaje, temu przypominam o akcji Zabierz Złote na wakacje, w której można wygrać nawet 1000 złotych. Na stronie złoteprzeboje.pl jest specjalny formularz, w którym piszecie kreatywnie, oryginalnie, sympatycznie, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej i dlaczego. My sobie to wszystko czytamy. No i moi koledzy w poniedziałek po godzinie 9 dzwonią do jednego ze słuchaczy, przekazują mu gwarantowaną kwotę, zadają dodatkowe pytania, z czego każdy za 300 zł. A że pytania są proste, to każdy się wzbogaca. Polecam i proszę nas pamiętać w wakacje. A to

0: Sponsorem programu było Dino Polska, sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold.
1: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
3: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl?
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.

Boy George w radiu Złote Przeboje. DJ, ale także wokalista choćby zespołu Culture Club, ale także artysta, który solowo kilka ważnych numerów wydał. O jego kontrowersyjnym życiu prywatnym, awanturach, wyrokach sądowych, używkach, procesach z byłym perkusistą grupy po wyrzuceniu tegoż z zespołu. O tym wszystkim mówić nie będę, bo to nie kronika kryminalna, tylko poranek ze Złotymi Przebojami. W ogóle mam wrażenie, że muzyki pewnych artystów to lepiej słuchać niż zagłębiać się w ich działalność pozamuzyczną i życie prywatne. A te letnie brzmienia w tle to Snap.

0: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
3: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze.

Gramy na to jak na lato, aha, w Radiu Złote Przeboje, Take On Me, czyli druga najczęściej grana piosenka w historii koncertu zespołu aha. I teraz wszyscy się zastanawiają, jaka jest ta pierwsza. No to powiem, żeby nie denerwować w niedzielę. The Sun Always Shine On TV. Ona najczęściej odgrywana na koncertach. Ciekawych pytań ciąg dalszy. Bardzo proszę następne. Taką mamy quizową niedzielę. Co mają wspólnego dinozaury z Backstreet Boys? No to, że panowie z zespołu stworzyli piosenkę do filmu Psi Patrol i Dinozaury. Ten film w kinach w Polsce już za 2 tygodnie. Więc dla fanów zespołu i ich dzieci atrakcja wspólna będzie w kinach. No to Backstreet Boys u nas. Quit Playing Games.

Dionne Warwick w Radiu Złote Przeboje. Niecałe 3 minuty i będzie 9. Niby taka spokojna niedziela, prawda? A tutaj waran ucieka hodowcy z terrarium i trzeba go szukać. Gdzie uciekł? Co się dzieje? Szczegóły w naszych wiadomościach.

0: Marzysz o domu, który zachwyca designem i technologią? Odwiedź salon Miele w Poznaniu. Przetestuj niezawodne pralki i suszarki podczas warsztatów pielęgnacji tkanin. Odkryj niezwykłe możliwości urządzeń kuchennych podczas pokazów kulinarnych z najlepszymi szefami kuchni. Miele Experience Center Poznań. Ulica Matyi 8. Czekamy na Ciebie. Once a Miele, always a Miele.
1: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
2: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
3: Weź Ibuprom Zatoki.
1: Ibuprom Zatoki?
3: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
1: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorozność, zatok obok nosa. Katar, gorączka, ból gardła, ból mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań przeziębienia gryczy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
4: Reklama.
5: Słuchacie Radia Złote Przeboje. W niedzielę 26 lipca. Minęła 9:00, czas na wiadomości.
6: Jest list gończy za domniemanym sprawcą ataku na paradę w Berlinie. Uwaga na barszcz Sosnowskiego, to czas, gdy roślina kwitnie. Włosi szukają warana, który uciekł z terrarium. Dorota Werdycka. Jest list gończy za domniemanym sprawcą wczorajszego ataku na Paradę Równości w stolicy Niemiec, przekazała właśnie berlińska prokuratura. Podejrzanym jest 21-letni Abdul B., znany wcześniej policji, powiązany ze środowiskiem islamistycznym. Jest niebezpieczny i może być uzbrojony. W ujdącą ulicami Berlina paradę wjechał wczoraj samochód. Jedna osoba zginęła, 16 zostało rannych. Nadal nie jest jasne, czy domniemany sprawca prowadził pojazd. Pusty samochód został zabezpieczony na miejscu zdarzenia. Nocny rosyjski atak na Ukrainę. Rosyjskie wojska atakowały Kijów m.in. przy użyciu pocisków balistycznych. W co najmniej trzech dzielnicach spadające odłamki wywołały pożary. Alarm powietrzny związany z atakiem rosyjskiej armii trwał około 50 minut. W piątek prezydent Wołodymyr Zełenski ostrzegł przed nowymi rosyjskimi atakami w ciągu 48 godzin. A tydzień temu, 19 lipca, w ataku na Kijów Rosja użyła 41 rakiet balistycznych. Najwięcej od 2022 roku, czyli od początku inwazji. Na potężnej okazały liście, białe baldachy kwiatowe i nawet 3 metry wysokości. Mowa o barszczu Sosnowskiego, który na pierwszy rzut oka wygląda imponująco, ale kontakt z tą rośliną może skończyć się poparzeniami skóry, mówi Kamil Blask z Nadleśnictwa Kłodawa.
7: Te substancje, które wydziela właśnie w trakcie kwitnienia, z kontaktem ze skórą i przy promieniach słonecznych powodują poparzenia. Te poparzenia mogą dochodzić do drugiego, trzeciego stopnia, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo niebezpieczne.
6: Miejsca występowania barszczu Sosnowskiego można bezpłatnie zgłaszać i sprawdzać na stronie internetowej mapa.barszcz.edu.pl. Od poniedziałku duże utrudnienia na drodze krajowej nr 60 między Topolą Szlachecką i Witonią. Kierowcy trafią tam na 5 odcinków z ruchem wahadłowym, każdy o długości od 150 do 500 metrów. Ciężarówki mają zakaz wjazdu na ten odcinek drogi. Wyznaczono dla nich objazd. Przebudowa trasy potrwa do 2028 roku. Na północy Włoch, w rejonie jeziora Garda, trwają poszukiwania warana. Władze ostrzegły, że może przebywać on tu na wolności i wydały zakaz poruszania się pieszo w tym rejonie. Najprawdopodobniej waran uciekł z terrarium hodowcy. W poszukiwania zaangażowane są m.in. drony.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
5: W tym momencie w całej Polsce już powyżej 20 stopni, a po południu będzie znacznie cieplej. 30 na Dolnym Śląsku, w Małopolsce, na Mazowszu i w Łódzkiem. Niewiele chłodniej na Podlasiu czy w Wielkopolsce. 23 stopnie na północy kraju, tam po południu deszcz. Czyli same dobre informacje mam dzisiaj, a będę miał ich jeszcze więcej, bo za chwilę powiem, że pociągiem z Warszawy do Gdańska dojedziemy w 100 minut. Kiedy? Szczegóły w tej sprawie za chwilę. Nie, pociąg już dziękujemy. Teraz prosimy o muzykę. Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Kacper Sosnowski, witam ślicznie. Fajnie, że jesteście z nami.

Radiu Złote Przeboje, Robert Chojnacki i Piasek Niecierpliwi. A dla wszystkich niecierpliwych mam dobre informacje. Pociągiem 100 minut z Warszawy do Gdańska i na odwrót. Tak, tak, tak ma być. Ale... No właśnie, w 2035 roku. No zawsze jest jakieś ale, prawda? Bo koleje muszą mieć czas, żeby zmodernizować się, oddzielić te koleje regionalne od dalekobieżnych, przystosować tory, by pociągi 300 na godzinę po nich mknęły. Także w sumie nie wiem, czy niecierpliwi się ucieszą. Za 9 lat na wakacje szybciej pojadą nad morze. Laura Branigan.

0: Autopromocja.
1: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy Wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 zł na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już jutro po 9:00.
0: Autopromocja.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

Fantastyczne jest to pianinko, prawda? Bruce Hornsby w radiu Złote Przeboje, jazzman, co było słychać, rockman, ale też wokalista. Cenili go zresztą inni, nagrywał z takimi słowami jak Phil Collins, Elton John, Sting czy Eric Clapton. Czy ja mówiłem, że gramy na to jak na lato? Nie? No to muszę koniecznie powiedzieć teraz. Samba! Wakacje 97 roku bez tej piosenki odbyć się nie mogły. Zresztą każde kolejne wakacje też. Zespół Bellini z Niemiec, nie z Jamajki, bo jak zamykam oczy przy tej piosence, to taką słoneczną, jamajską plażę od razu widzę. No to posłuchajmy. 9:20.

0: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
3: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
4: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
5: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
6: Weź Ibuprom Zatoki.
5: Ibuprom Zatoki?
6: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
5: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek.

0: Leków Alergicznego i Żytunowa. WS Farmacja Spółka z o.o.
1: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu to gwarancja jakości i zadowolenia.
2: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
1: Już od 400 zł studiuj.
2: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
1: Ekonomię i logistykę.
2: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
1: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
2: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
1: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
1: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu. Ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Marian? A gdzie mogę kupić?
7: Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Reklama. Sponsorem programu jest Dino Polska. Sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold.
9: Dzień dobry, weekend.
10: Dzień dobry.
9: To jest radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.

Radiu Złote Przeboje, kombi z roku 84. Kochać cię za późno. Muzyka Sławomir Łozowski, który teraz gra w zespole Kombi Łozowski i jest twórcą, mam wrażenie, jednej z najpopularniejszych polskich melodii instrumentalnych, którą zna każdy obecny 40- albo 50-latek lubiący telewizyjne programy dla młodzieży z lat 90. Wrzucił ostatnio nieco zmodyfikowaną wersję tego nagrania, o którym tajemniczo mówię pan Sławomir na swoje media społecznościowe. Proszę bardzo. Co to jest? No oczywiście, że tak. 5, 10, 15. Choć tytuł tej piosenki to Bez ograniczeń. Bez ograniczeń, tak jak my dzisiaj. The Cardigans, Loveful.

0: German Jackson i Piazza Dora w Radiu Złote Przeboje. Szczegóły pogodowe, gdzie ma popadać za chwilę, po wiadomościach o 10, a w wiadomościach o proteście i utrudnieniach na Krajowej Piątce.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu było Dino Polska, sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold.
1: Autopromocja.
2: Wakacyjny dzień.
3: Niech będzie lekki, przyjemny i pełen muzyki.
4: W radiu Złote Przeboje znajdziesz wszystko, czego potrzeba latem.
5: Relaks, uśmiech i największe przeboje.
4: Takie, które od razu wprawiają w dobry nastrój.
2: Spędź ten dzień z nami.
6: Radio Złote Przeboje. Gramy na to, jak na lato.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Pani Babao, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
8: Panie Pascalu, no jakby to...
7: A widziała pani?
8: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
7: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
8: No i z darmową dostawą do sklepu.
9: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
1: Reklama.
10: Słuchacie Radia Złote Przeboje. Już jest godzina 10. Zapraszamy na wiadomości.
11: Jest apelacja od wyroku uniewinniającego żołnierza za strzały przy granicy. Sprawca ataku na Paradę Równości w Berlinie poszukiwany listem gończym. Dziś protest na Krajowej Piątce i utrudnienia w ruchu. Dorota Wardziecka. Prokuratura złożyła apelację od wyroku uniewinniającego żołnierza Karola S. od zarzutu przekroczenia uprawnień. Według ustaleń śledczych w marcu 2024 roku oddał on 12 strzałów z broni służbowej przy granicy z Białorusią, gdzie znajdowali się migranci i inni funkcjonariusze. 25-latek nie przyznał się do winy. Pod koniec maja Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie uniewinnił Karola S. od zarzutu przekroczenia uprawnień i narażenia osób na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Apelacja została przyjęta i przekazana do rozpoznania do Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie. Niemiecka policja wydała list gończy za domniemanym sprawcą ataku na Paradę Równości w Berlinie. Zginęła w nim jedna kobieta, rannych zostało 16 osób. Stan kilku jest poważny. Więcej o tym wie Cezary Jaszczyk-Czarku. Kim jest poszukiwany?
12: To 21-letni Abdul B., powiązany z berlińskim środowiskiem islamistycznym. Śledczy ostrzegają, że mężczyzna jest niebezpieczny i może być uzbrojony. Na tym etapie nie dysponujemy jeszcze informacjami na temat jego konkretnego motywu, dokładnego przebiegu zdarzeń ani precyzyjnej roli w całym incydencie. Sprawca wczoraj późnym wieczorem wjechał furgonetką w tłum ludzi w berlińskim parku Tiergarten, w samym centrum miasta. Tuż po ataku Parada Równości została przerwana.
11: Uwaga, kierowcy będą utrudnienia na Krajowej Piątce w Kaczorowie na Dolnym Śląsku. W związku z protestem jego uczestnicy do godziny 16 będą wychodzić na przejście dla pieszych i wstrzymywać ruch. Domagają się m.in. wyjaśnienia przyczyn śnięcia ryb w rzece Bóbr. W proteście ma wziąć udział około 50 osób. 80 milionów Amerykanów objętych alertem przed wysokimi temperaturami. Służby meteorologiczne USA ostrzegają, że fala gorąca utrzyma się przez kilka dni, miejscami sięgając 45 stopni. Najtrudniejsza sytuacja panuje od pustynnego południowego zachodu USA przez wielkie równiny po wybrzeże Zatoki Meksykańskiej. Na Helu o takiej temperaturze nie ma mowy, a pogoda nie gwarantuje dużej dawki słońca. Mimo to rocznie nawet 800 tysięcy turystów odwiedza Hel. Duża część to turyści jednodniowi, którzy przyjeżdżają pociągami, samochodami, rowerami oraz drogą morską.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
10: 24 stopnie dziś w Gdańsku i Szczecinie, tam będzie pochmurno, a po południu popada. A tak wszędzie słońce. 28 stopni w Bydgoszczy, 29 w Poznaniu, 30 w Katowicach, Rzeszowie, Lublinie, Kielcach, a może nawet 31 stopni w Łodzi. Jak ktoś na piękny weekend autem gdzieś wybywa, proszę nie patrzeć na ceny paliw na stacjach. Nie ma co sobie niedzieli psuć. A za chwilę powiem o rankingu najlepszych piosenek do jazdy. Kto zdobył najwięcej głosów? To już za chwilę. Zresztą jedną taką samochodową piosenkę też sobie zagramy. A to Ace of Base, też bardzo dobry do jazdy.
1: Zaprasza Kacper Sosnowski.
10: Fajnie, że jesteście z nami w niedzielny poranek. 3 po 10. Też coś zaśpiewałem w tej piosence.

0: Radiu Złote Przeboje zespół The Cars i piosenka Drive. I to jest piosenka, którą Amerykanie kilka lat temu wybrali do top 30 rankingu najlepszych piosenek do samochodu. No właśnie, to chyba akurat do spokojnej jazdy to nagranie, które przed chwilą. I taką spokojną jazdę polecamy. A co w dziesiątce samochodowych nagrań? Między innymi Queen, Don't Stop Me Now, AC/DC Highway to Hell na drugim miejscu, Hotel California i The Eagles, a najwięcej głosów zebrał Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama. No niezły wybór. A gdyby ranking przenieść na polskie podwórko, czuję, że to nagranie mogłoby być wysoko. Kierowcy, posłuchajcie, jakie to rytmiczne dojazdy.
1: Nie ma.

One w Radiu Złote Przeboje 10.28. A może chcecie bilety na warszawski koncert jednego z najważniejszych zespołów lat 80. i 90. Proszę bardzo, warunek jest jeden. Trzeba wejść na stronę złoteprzeboje.pl i w specjalnym formularzu rozwinąć po swojemu, tak?

Oryginalnie najlepiej, inteligentnie, skrót OMD. I to wszystko. I od poniedziałku w każdy dzień czekać po godzinie 17 na telefon od nas z dobrą informacją i podwójnymi biletami na koncert, który 24 sierpnia. I potem taka radość będzie. A to Heath Hunter and the Pleasure Company.

0: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
6: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Quechua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98 zł. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
7: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,90. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
8: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalni wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
9: Odkryj drugi etap Kawali. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
10: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
11: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
10: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
11: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
10: Aflofarm.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert, taniej masz.
12: Reklama. Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

Eruption w Radiu Złote Przeboje, 13 minut i będzie 11. Za chwilę u nas Marek Kościkiewicz, który tuż przed wakacjami wydał swoją najnowszą płytę, Samoko, taki ma tytuł. I to dosłownie wydał płytę, bo wydawnictwo w formie winyla się ukazało. Z tej okazji na jego Instagramie też długa historia płyty winylowej, która sięga przecież 1948 roku, bo wtedy winyle takie, jakie znamy dziś, się pojawiły, choć sama płyta gramofonowa to ma już 140 lat, a w Polsce to tak ze 120. My tu też coś z winyla możemy zaprezentować, bardzo proszę. Okej, tylko chyba nie te obroty. Momencik, to 33. O, no wszyscy o tym wiemy, a czasem zawsze zapominamy, prawda? Marek Kościkiewicz, Artur Gadowski. Szczęśliwego Nowego Jorku.

0: Gracie Jones w Radiu Złote Przeboje. 2 minuty i będzie 11. Europa Zachodnia walczy z pożarami, ale i u nas będą pewne ostrzeżenia związane z sytuacją meteorologiczną. Zostańcie z nami.
1: Reklama. Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Magda, wszystko w porządku?
5: Przepraszam, migrena.
6: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
5: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
7: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
8: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
9: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
10: Bierzemy.
8: Buen provecho.
10: A to co?
9: No, owoce, ale morza.
11: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
12: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
13: Au! Znów ten ból.
14: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
15: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
1: Reklama.
0: Słuchacie Radia Złote Przeboje. W niedzielę jest 11. No to będą m.in. informacje pogodowe.
16: Uwaga na upał. IMGW ostrzega ponad połowę Polski. Poprawa pogody przyciągnęła tłumy turystów w Tatry. Europa Zachodnia wciąż walczy z pożarami. Dorota Wartecka. Na początek alert przed upałem, którym objęta jest ponad połowa Polski od Lubuskiego przez Dolny Śląsk, Wielkopolskę, Kujawsko-Pomorskie, Łódzkie, Mazowsze, Lubelszczyznę, Świętokrzyskie, po Małopolskę i Śląsk oraz część Podkarpacia. To ostrzeżenia pierwszego stopnia. Termometry mogą pokazać się powyżej 30 stopni. Po poprawie pogody w Tatrach na szlakach panuje bardzo duży ruch turystyczny. Tworzą się kolejki chętnych do wejścia na najpopularniejsze szczyty, m.in. Giewont, Rysy, Świnice i Orlą Perć. Park apeluje, żeby uwzględniać możliwe opóźnienia podczas planowania wycieczek i zachować ostrożność. Kolejki tworzą się również do kas biletowych przy wejściach na szlaki, dlatego TPN zachęca do kupowania biletów przez internet. Według prognoz najbliższy tydzień w Tatrach ma być słoneczny i ciepły. W górach temperatura ma sięgać około 23 stopni, w Zakopanem do 28. W czasie upałów zachodnia Europa walczy z pożarami. Z tego powodu rząd Hiszpanii rozszerzył stan wyjątkowy na położoną na południu od Madrytu prowincję Toledo. W regionie hiszpańskiej stolicy ewakuowanych lub zobowiązanych do pozostania w domach zostało już blisko 100 tysięcy osób. Ogień strawił ponad 40 tysięcy hektarów. Epicentrum pożarów odwiedził hiszpański premier Pedro Sánchez.
17: Chciałbym zapewnić mieszkańców poszkodowanych terenów. Naszym głównym celem jest ochrona waszego życia i walka z ogniem.
16: Wciąż trudna jest sytuacja we Francji, gdzie z powodu pożaru ewakuowano kolejnych mieszkańców, 55 tysięcy osób w rejonie Bordeaux. Łącznie od środy w Żyrondzie ewakuacja objęła 220 tysięcy osób. W Gdańsku zaczął się jarmark Świętego Dominika. Przyciąga gości z całej Polski oraz zagranicznych turystów. Możemy spotkać nawet 700 wystawców, którzy na to wydarzenie przygotowywali się od dawna.
18: No, jesteśmy bardzo zmęczeni, ale jesteśmy też również bardzo podekscytowani, bo szykowaliśmy się ponad pół roku na to wielkie wydarzenie. Moc logistyki, siły, energii, kreatywności.
16: Jarmark Dominikański w Gdańsku potrwa do połowy sierpnia.
19: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
20: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
10: program zaprasza sponsor, promotor producentów mebli Swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, www.meble-swarzenckie.pl. Na audycję zaprasza sponsor Autokompol Poznań. Autoryzowany serwis Renault i Dacia. Pogoda na weekend.
0: Temperatury dziś bardzo sprawiedliwe. Średnia dla całej Polski to około 30 stopni. Wyjątek stanowi Trójmiasto i Szczecin, gdzie około 24. Tam też możliwe przelotne opady deszczu, ale to późnym popołudniem. Na razie prawie cała Polska cieszy się z mocnego słońca.
10: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Karbazar.pl. Na program zaprosił sponsor, promotor producentów mebli Swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, www.meble-swarzenckie.pl. Audycję sponsorował Autokompol Poznań. Autoryzowany serwis Renault i Dacia.
0: Tak sobie myślę, że polskie morze to ma jednak duże plusy, bo w taki upalny dzień jak dzisiaj, gdzie wszędzie 30 stopni, tam będzie można spokojnie oddychać przy 23. Radio Złote Przeboje. I nawet trochę chmur się przyda, żeby się za mocno nie opalić. Kacper Sosnowski, witam pięknie. Zaczynamy godzinę 11 od Seweryna Krajewskiego.

Gramy na to jak na lato Rockset w Radiu Złote Przeboje. Trochę zazdrościmy naszym sąsiadom i krajom, które rzut beretem od nas niemal wszystkie goszczą Rockset na ich trwającej właśnie trasie koncertowej. Wczoraj Czesi w Libercu się cieszyli z Rockset. Wcześniej też Szwedzi, Austriacy, Niemcy. Zresztą tych koncertów w Niemczech w najbliższym czasie sporo. A może ktoś z polskich fanów akurat na wakacje do sąsiadów rusza i na Rockset się załapie. No ja bym bardzo chciał. Brian Ferry, Don't Stop the Dance w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja. Wstają wcześniej niż wakacyjne słońce i rozbudzają lepiej niż poranne espresso. Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje każdego dnia rusza na ratunek przed nudą. Codziennie mówią o tym, co grzeje ludzi, a każdą wspólną chwilę doprawiają uśmiechem i największymi przebojami. Przekonaj się sam. Włącz Radio Złote Przeboje. Już jutro o 6:00.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Przerywany program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
6: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
7: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
8: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
9: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
8: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
9: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Tilt, mówię ci, że w Radiu Złote Przeboje z 86 roku. Jak jest, słuchajcie, najczęściej wyszukiwany przez obcokrajowców w sklepach spożywczych polski produkt. Taki, który i na prezent się nadaje i też chętnie jest zjadany. To jest, uwaga,

Uwaga, ptasie mleczko takiej znanej polskiej firmy. A ja się zastanawiam, czy to obcokrajowcy za naszą granicą tak chętnie go wyszukują, czy to nasza Polonia tęsknąca trochę za krajem ptasim mleczkiem się zajada. No jak coś przy polskich słodyszach, to smacznego i Martika.

0: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
3: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
4: O, mechanik idzie. Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
5: mBank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
6: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
8: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
7: Już od 400 zł studiuj.
8: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
7: Ekonomię i logistykę.
8: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
7: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
8: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
7: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
8: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
9: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
10: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
11: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
12: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Marian, a gdzie mogę kupić
14: na mediaexpert.pl?
13: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
14: Na mediaexpert.pl.
13: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
14: Barbara, na mediaexpert.pl.
15: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

Enigma w Radiu Złote Przeboje w niedzielne przedpołudnie. Ostatnio wszedłem do czegoś, co kiedyś moglibyśmy kioskiem nazwać, choć teraz tam więcej jedzenia niż gazet. I z zadowoleniem zobaczyłem, że na półkach bardzo dobrze radzą sobie magazyny muzyczne, tak obok krzyżówek i tygodników społeczno-politycznych. Jest taki jeden magazyn rockowy, który z lat 90. pamiętam, z nieco inną nazwą. Było też kilka magazynów metalowych, ale też pisma dla gitarzystów czy perkusistów. Czyli muzyczne gazety nie umarły. Kiedyś było też takie wydawnictwo Zagraj to sam, nie wiem czy pamiętacie. Jedyne źródło tego, jak zagrać ulubione i nieulubione piosenki. No teraz w erze internetu to już chyba tej gazety nie ma. Ale jest Lighthouse Family, High z 98 roku. Polecam już teraz. 10 minut i będzie południe.

0: Rod Stewart w Radiu Złote Przeboje. Niecałe 3 minuty i będzie południe. W naszych wiadomościach o areszcie dla 18-latki z Zamościa. Co takiego się stało? Od tego zaczniemy nasz serwis.
1: Autopromocja.
2: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać. Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć latem. Mamy dla Ciebie praktyczne triki i porady, przydatne nie tylko podczas urlopu. Dowiedz się, jak ułatwić sobie dzień. Dobrze wiedzieć latem. Od poniedziałku do piątku o 16:30.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
6: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
7: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
6: Pamiętałem o wszystkim.
7: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
6: Dokładnie, kochanie.
7: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
6: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
7: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
8: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
10: O!
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak!
11: A jak lemoniadę?
9: No też. To poprosimy.
10: Ale co?
11: Wszystko!
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
13: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.
0: Słuchacie Radia Złote Przeboje. Jest południe. Zapraszamy na wiadomości.
14: 18-latka z Zamościa aresztowana po ataku na 8-letnią dziewczynkę. Jedna osoba nie żyje po rosyjskim ataku na Ukrainę. Plaże w Normandii na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dorota Wartecka. Dwumiesięczny areszt dla 18-latki z Zamościa za zranienie ostrym narzędziem 8-letniej dziewczynki wcześniej. W podobny sposób aresztowana próbowała zaatakować 15-latkę, ale ta odparła atak. Młoda kobieta usłyszała zarzuty uszkodzenia ciała, usiłowania uszkodzenia ciała oraz skierowania groźb karalnych wobec młodszej dziewczynki i jej matki. Grozi jej do 7,5 roku więzienia. W chwili zdarzenia była pijana. 8-latka trafiła do szpitala, nie została poważnie ranna. Ukraina szacuje straty po nocnym ataku Rosji. Pociski spadły m.in. na Kijów, Charków i Krzywy Róg. W atakach zginęła co najmniej jedna osoba, kilkanaście zostało rannych. Cezary Jaszczyk.
15: Jak informuje ukraińska obrona powietrzna, Rosjanie w nocy użyli kilku rakiet balistycznych i prawie 140 dronów różnego typu. W Kijowie odłamki jednej ze strąconych rakiet uszkodziły 18-piętrowy blok mieszkalny. Na 7 i 8 piętrze wybuchł pożar. Ranne zostały 3 osoby. W jednej z dzielnic pocisk uderzył w parking. Spaliło się ponad 10 samochodów. Rakieta uderzyła w prywatny dom, zabijając jedną osobę. Co najmniej 6 osób zostało rannych, w tym małe dziecko. W Krzywym Rogu Rosjanie uderzyli w budynek centrum handlowego. Na miejscu wybuchł duży pożar.
14: Ponad 600 zawodników, w tym największe gwiazdy polskiej lekkiej atletyki, startują w trwających od piątku na stadionie Zwierzyniec w Białymstoku Mistrzostwach Polski. Dziś ostatni dzień zawodów, w tym konkurs rzutu młotem, w którym zaprezentuje się m.in. nasz multimedalista Światowych Imprez i mistrz olimpijski z Tokio Wojciech Nowicki.
16: Bardzo się cieszę, że będę mógł jeszcze w karierze zaprezentować się na Mistrzostwach Polski przed własną publicznością, we własnym mieście. Przyznam, że już nie mogę się doczekać. No mam nadzieję, że kibice dopiszą, pogoda będzie dobra i pokażę się z dobrej strony, powalczymy o jak najlepszy wynik.
14: A zawodnicy walczą nie tylko o medale Mistrzostw Polski, ale także o miejsca w kadrze na sierpniowe Mistrzostwa Europy w Birmingham. Po prawie 20-letnich staraniach plaże Normandii zostały wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wnioskujące o to francuskie władze przekonywały, że plaże, które były miejscem desantu aliantów 6 czerwca 1944 roku, są również miejscem pamięci o walce o wolność i pokój przyciągającym ludzi z całego świata.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na audycję zaprasza sponsor Autokompol Poznań. Autoryzowany serwis Renault i Dacia. Pogoda na weekend.
0: Okulary przeciwsłoneczne i filtry to nieodłączne elementy dnia. Bo 30 stopni w całym kraju i duże, palące słońce. Trochę chłodniej i bardziej pochmurno w zachodniopomorskim i na Pomorzu. Ale nawet na Helu 22, więc nie jest źle.
2: Audycję sponsorował Autokompol Poznań. Autoryzowany serwis Renault i Dacia.
0: No właśnie, gorąco dziś będzie, trzeba dużo pić. To jest orężada oczywiście, ale w najbliższym czasie mogą zdrożeć wszelkie napoje słodzone cukrem. I tym tematem zajmę się w najbliższym czasie. A na razie Opus, Life is Life. Kacper Sosnowski, witam pięknie, z kim się jeszcze nie witałem. 4 minuty prawie po 12.

Cool and the Gang w Radiu Złote Przeboje. Mówiłem, że dziś upały trzeba pić więcej, najlepiej wody. Tymczasem rząd planuje podwyższyć opłatę cukrową od 2027 roku. To jest ten podatek, który już spowodował, że napoje gazowane i soki są droższe. I jeśli te planowane podwyżki się utrzymają, no to eksperci liczą, że cena popularnego napoju o smaku coli czy energetyka może wzrosnąć nawet o 20%. No tych nie piję, ale za sok jabłkowy czy orężadę znów płacić złotówkę drożej. Ach, czasy.

0: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
1: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
2: Weź Ibuprom Zatoki.
1: Ibuprom Zatoki?
2: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
1: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie celu zapobiegania objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorzność, zapach owocnych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, taki jak ból głowy, niedorzność, zatok i nosa przebiegający w bóle, będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzetu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
3: Reklama. Radio Złote Przeboje. Gramy na

Donna Summer w Radiu Złote Przeboje ze swym nieco mniej znanym przebojem This Time I Know It's For Real. A przed nami ONA, kiedy powiem sobie dość, utwór, który na swych jubileuszowych koncertach z okazji 50-lecia scenicznej działalności wykonuje Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk. Podczas koncertu w Warszawie utwór śpiewał Michał Szpak, byłem tam, no fantastycznie to zabrzmiało. Tak, Michał Szpak śpiewał wraz z członkami obecnego zespołu Kombi. Panowie zresztą Agnieszkę Chylińską pozdrowili z takim życzeniem, że może kiedyś jeszcze na scenie się spotkają. No trzymamy kciuki za taki układ. A na razie to, co nagrali w studiu w 96 roku. Kiedy powiem sobie dość?

0: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
1: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
0: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
1: No ale...
0: No ale tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata?
3: Regularnie się badać,
2: spacerować.
3: Najlepiej pół godziny dziennie
2: i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
4: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
0: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słowów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
8: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących w USHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące w USHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
10: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: To tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
0: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Au! Znów ten ból.
13: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
14: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: Reklama. Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre.

0: Tu Radio Złote Przeboje, gramy na to jak na lato. Końcówka lat 70. w muzyce tak właśnie brzmiała. To były czasy m.in. Bonnie M., a za nami ich Rasputin. A przede mną Mariusz Stelmaszyk, który tutaj zasiada za sterami.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Przeboje. Witaj, tak jest. Byłeś na dworze, ciepło, co?
1: O, jest ciepło, więc to jest bardzo przyjemnie, bo mamy klimatyzację, więc można tak się zrelaksować i zagrać też dobrą muzykę. No nie, 20 parę stopni jest lepiej niż 30 za oknem.
0: No to ja się w takim razie idę zgrzać na dwór, na spacerek, ale w dobrych rękach Mariusza was zostawiam. I Phil, pokaż, na co się stać teraz w Radiu Złote Przeboje. 10 minut i będzie 13.

0: Kamil odszedł z zespołu Genesis, to panowie zrobili całą masę castingów, przesłuchań i skończyło się na tym, że najlepszym wokalistą będzie ich ówczesny perkusista, czyli Phil Collins. I to była naprawdę piękna, piękna muzyczna historia. Genesis w Radiu Złote Przeboje. Dobijamy do godziny 13 i za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce, na świecie, co dalej z pogodą, a potem też wracam ze świetnymi kawałkami, bo będzie m.in. Savage, Lady Punk czy też Backstreet Boys.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super. Tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
5: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: To tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
7: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
8: Dziękujemy! Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
9: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
10: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.
0: Godzina 13, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Niemiecka policja szuka sprawcy ataku na Paradę Równości w Berlinie. Trzeci dron, trzeci dzień z rzędu zestrzelony nad Rumunią. Ponad 20 kąpielisk nad Bałtykiem z zakazem kąpieli. Dorota Werdecka. Niemiecka policja wydała list gończy za domniemanym sprawcą ataku na Paradę Równości w Berlinie. Zginęła w nim kobieta, rannych zostało 16 osób. Stan kilku jest poważny. Poszukiwany to 21-letni Abdul B., powiązany z berlińskim środowiskiem islamistycznym. Śledczy ostrzegają, że mężczyzna jest niebezpieczny i może być uzbrojony.
12: Na tym etapie nie dysponujemy jeszcze informacjami na temat jego konkretnego motywu, dokładnego przebiegu zdarzeń, ani precyzyjnej roli w całym incydencie. Niemniej podejrzany został zidentyfikowany i uważamy, że jest powiązany ze środowiskiem islamistycznym.
11: Mówi rzecznik berlińskiej policji Florian Natt. Sprawca wczoraj późnym wieczorem wjechał furgonetką w tłum ludzi w berlińskim parku Tiergarten w samym centrum miasta. Tuż po ataku Parada Równości została przerwana. Myśliwiec F-16 rumuńskich sił powietrznych zestrzelił dziś drona, który naruszył przestrzeń powietrzną tego kraju. Był to trzeci taki incydent w ciągu 3 ostatnich dni. Dron został bezpiecznie zestrzelony nad wodami terytorialnymi, 12 km od miasta leżącego w pobliżu granicy z Ukrainą. Na razie wiadomo, że dron zestrzelony w piątek był maszyną wykorzystywaną przez Rosję do ataków na Ukrainę. Trwa postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. Na ponad 20 kąpieliskach nad Bałtykiem obowiązuje zakaz kąpieli. To przez wysokie fale, m.in. w Pustkowie, Trzęsaczu, Pogorzelicy oraz Rewalu. Na jednym kąpielisku w Stępnicy nad Zalewem Szczecińskim zakwitły sinice. W województwie pomorskim zakaz kąpieli obowiązuje z powodu wysokich fal na kilku kąpieliskach na Półwyspie Helskim, m.in. w Kuźnicach, Jastarni i Juracie. Aktualne informacje o stanie kąpielisk można znaleźć w serwisie kąpielisk. kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego. O kilka godzin do wieczora lub wręcz nocy przedłużono czas otwarcia Koloseum i Panteonu w Rzymie oraz Zamku Sforców w Mediolanie. To ukłon w stronę turystów, by mogli zwiedzać zabytki, gdy upał nieco osłabnie. Wprowadzone przez włoskie Ministerstwa Kultury i Turystyki zasady będą obowiązywać przez cały sierpień.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na audycję zaprasza sponsor Autokompol Poznań. Autoryzowany serwis Renault i Dacia. Pogoda.
13: Dzisiaj w wielu miejscach naprawdę ciepło, w centrum około 30 stopni, natomiast nad morzem dzisiaj wieczorem może pokropić się przelotny deszcz, a jeśli chodzi o pogodę na jutro, no to jutro uważajcie, ponieważ temperatura spadnie do około 20 stopni. Jutro spodziewajcie się przelotnych opadów deszczu oraz burz praktycznie w całym kraju.
7: Audycję sponsorował Autokompol Poznań. Autoryzowany serwis Renault i Dacia.
13: Dzień dobry, dzień dobry. Niedzielne popołudnie, 13 minęła i też pogoda wróciła. Lato wróciło za oknem, więc można świętować. A jak? Ze Złotymi Przebojami. Mariusz Stelmaszczyk za sterami i mam dla was idealny kawałek na sam początek. Fun Factory. Celebration.

Radio Złote Przeboje, panie zespołu The Bangles podczas tego niedzielnego popołudnia. No proszę państwa, może i lipiec powoli się kończy, ale w sierpniu naprawdę będzie się działo z Radiem Złote Przeboje. Co tydzień w weekend plaża Wawer w Warszawie, moc atrakcji, silent disco, warsztaty tańca. Będzie też strefa Radia Złote Przeboje dla każdego, niezależnie od wieku. Będą również koncerty i nasze studio. Za tydzień w niedzielę też zapamiętajcie, że zagra zespół Demono, a to wszystko za darmo. Szczegóły na stronie Radia Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Z piaskiem w bucie, w kolejce po gofra i w nagrzanym biurze. Słuchaj radia Złote Przeboje w dowolnym miejscu i niezależnie od okoliczności. Zainstaluj naszą aplikację i zabierz nas na wakacje. Gwarantujemy wypoczynek w towarzystwie największych przebojów lat 80. i 90. Prawdziwe muzyczne all inclusive i to całkiem za darmo. Obiecujemy. Nie zajmiemy dużo miejsca w Twoim bagażu.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
3: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
4: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
5: Weź Ibuprom Zatoki.
4: Ibuprom Zatoki?
5: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
4: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu zapobiegania objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorozność, zapach obocznych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, ból

99% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień. Reklama.

jest coś magicznego w R&B z początku lat 2000, prawda? Shackles w radiu Złote Przeboje. No a teraz czas na absolutnie największy komercyjny sukces tej grupy. Album Millennium, wydany w 1999 roku i kawałek, o którym panowie z Backstreet Boys swego czasu opowiadali, że właściwie nie ma większego logicznego sensu, ale brzmiał na tyle świetnie i emocjonalnie, że każdy go też nucił. To akurat prawda. I Want It That Way. Już proszę bardzo. Teraz w radiu Złote Przeboje kawałek idealny do samochodu.

0: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
3: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
4: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
3: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
4: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
5: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
6: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów. Ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
7: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
8: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC/AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
9: Au! Znów ten ból.
10: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
11: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
13: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
12: Już od 400 zł studiuj.
13: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
12: Ekonomię i logistykę.
13: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
12: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
13: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
12: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
13: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
12: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
14: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
15: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Marian, a gdzie mogę kupić
1: ten... Na mediaexpert.pl.
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.

Pytanie zadawane od ponad 4 dekad, a więc Jolka, Jolka, pamiętasz budkę suflera w radiu Złote Przeboje? No, proszę Państwa, w województwie zachodniopomorskim podobno zamknięto dzisiaj 20 kąpielisk z powodu zbyt dużych fal, ale i też są miejsca, gdzie pojawiły się sinice, więc kochani, trzymajcie się tam nad tym morzem i spokojnie, jeszcze będzie na pewno szansa wejść do wody. A dobra energia płynie z głośników radia Złote Przeboje, Summer Nights, a więc Olivia Newton-John i John Travolta. Więc zapraszam do tańca, nawet jeśli pora dopiero obiadowa.

prawda? W Radiu Złote Przeboje dobijamy do godziny 14. Za moment sprawdzimy, co dzieje się w Polsce i na świecie i też co z pogodą. Czy jest szansa, żeby dzisiaj wybrać się i w kolejnych dniach nad morze, w góry, czy też nad jezioro.

0: autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
7: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
8: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
7: Pamiętałem o wszystkim.
8: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
7: Dokładnie, kochanie.
8: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
7: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
8: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
9: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
0: Reklama.
10: Na program zaprasza sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
11: 14:00 wybiła, można zjeść obiad i też posłuchać, co dzieje się w Polsce i na świecie.
12: W Niemczech trwa obława na sprawcę wczorajszego ataku w Berlinie. Jutro rusza proces byłego prezesa jednego z klubów piłkarskich. Lawinowo przybywa chorych na odrę w Stanach Zjednoczonych. Dorota Werdecka. Do Niemiec napływają słowa solidarności po wczorajszym zamachu terrorystycznym. Doszło do niego podczas Parady Równości. Sprawca wjechał furgonetką na plac w centrum miasta. Jedna osoba zginęła, 16 zostało rannych. Policja opublikowała list gończy za domniemanym sprawcą, 21-letnim Abulem B. Więcej o tym Cezary Jaszczyk.
13: Śledczy opublikowali jego wizerunek. Ostrzegają, że mężczyzna może być niebezpieczny i mieć przy sobie broń. Jak mówi rzecznik berlińskiej policji, Florian Nat był już wcześniej znany służbom.
14: Znamy go jako osobę powiązaną z kręgami islamistycznymi w Berlinie.
13: Prawdopodobnie to właśnie Abdul B. wczoraj wieczorem wjechał furgonetką na plac Tiergarten w samym sercu Berlina. To odrażający czyn i uderzenie w nasze społeczeństwo. Tak atak skomentował kanclerz Niemiec Friedrich Merz.
12: W sądzie okręgowym w Ostrołęce ma się jutro rozpocząć proces w sprawie byłego prezesa jednego z miejscowych klubów piłkarskich Tomasza M. 39-letni działacz sportowy oskarżony jest o szereg przestępstw o charakterze seksualnym wobec dwojga małoletnich poniżej 15 roku życia. Od grudnia przebywa w tymczasowym areszcie. Za zarzucane mu czyny, w tym zgwałcenie małoletnich, grozi od 5 do 30 lat więzienia albo dożywocie. Zabierz swoje śmieci ze sobą. Hasło, które znamy z górskich szlaków, znajdziemy na plakatach przy gdyńskich plażach. Chodzi o to, by korzystać z koszy tylko w razie wyższej konieczności, a śmieci zabierać do domowych śmietników, mówi dyrektor Mariusz Bzdęga.
15: Więc zależy nam na tym, żebyśmy razem wypracowali ten pozytywny nawyk i w efekcie, żeby nasze plaże, nasza wspólna przestrzeń wyglądała po prostu lepiej, żeby ten czas, wspaniały czas, który spędzamy na gdyńskich plażach, był jeszcze przyjemniejszy.
12: W ubiegłym roku firmy sprzątające wywiozły z plaż 150 ton śmieci. Liczba zachorowań na odrę w Stanach Zjednoczonych wzrosła do najwyższego poziomu od 3 dekad. Zdecydowana większość przypadków została zarejestrowana w 7 stanach: Karolinie Południowej, Utah, Teksasie, Virginii, Florydzie, Pensylwanii i Arizonie. Większość przypadków dotyczy nieszczepionych dzieci i młodzieży. Wieś Ostaszów na Dolnym Śląsku wpisana do rejestru zabytków. Tak zdecydował konserwator, ale mieszkańcy będą się odwoływać, bo uważają, że decyzja sparaliżowała inwestycyjnie ich wieś i uniemożliwi to prowadzenie wszelkich prac budowlanych i remontowych, bo wszystkie muszą być ściśle konsultowane ze służbami konserwatorskimi.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
16: Sponsorem programu jest Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
17: Na audycję zaprasza sponsor Autokompol Poznań. Autoryzowany serwis Renault i Dacia. Na program zaprasza sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, www.meble-swarzenckie.pl.
18: Pogoda.
19: Dzisiaj warto korzystać z pogody, chociaż też pamiętajcie, żeby mieć ze sobą jakąś wodę, zwłaszcza w centrum i na południu, gdzie będzie najcieplej, nawet do około 30 stopni. A jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, no to jutro się nieco ochłodzi, około 20 stopni w całym kraju. Też popada deszcz, a w centrum, na południu i na wschodzie mogą jutro pojawiać się przelotne burze.
16: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych, karbazar.pl.
17: Na program zaprosił sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, www.meble-swarzenckie.pl. Audycję sponsorował Autokompol Poznań. Autoryzowany serwis Renault i Dacia.
19: Ja wiem, że dopiero lipiec się kończy, ja już tutaj chcę rozmawiać o szkole, ale czy wiecie, z jakim znanym gitarzystą do szkoły właśnie chodził Lenny Kravitz? Tego dowiecie się w Radiu Złote Przeboje już za chwilę. Mariusz Stelmaszczyk, dzień dobry. Dr. Alban, It's My Life.

się nie raz, nie dwa przed telewizorem, żeby zobaczyć i usłyszeć właśnie ten kawałek. Celine Dion, I'm Alive w radiu Złote Przeboje. Natomiast, proszę Państwa, nie wiem, czy wiecie, ale Lenny Kravitz i Slash z Guns N' Roses, gitarzysta Guns N' Roses, to koledzy ze szkoły średniej. Okej, chodzili do tego samego liceum, ale znają się bardziej z korytarzy niż byli ze sobą jakimiś kumplami. Natomiast po latach akurat połączyli siły i na płycie Mama Said pojawił się Slash gościnnie w piosence Always on the Run. Zresztą w ogóle Slash i Lenny Kravitz parę razy w swoim życiu jeszcze się przecięli, więc przypomnijcie sobie, z kim wy chodziliście do liceum. Może jeszcze się okaże, że znacie kogoś naprawdę znanego. No to słuchamy Lennego Kravitza, ale w nieco późniejszym kawałku z 98 roku, ale jakże zacnym I Belong to You.

0: program zapraszał sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI. Numer jeden w Polsce.
6: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polska fasolka szparagowa żółta 12,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: A o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Effecta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: zagarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert.

Słoneczny Piasek, jak najbardziej w Radiu Złote Przeboje. Andrzej Piaseczny jeszcze bliżej. Natomiast, proszę Państwa, OMD, pionierzy synthpopu niebawem w Polsce, a dokładnie w Warszawie 24 sierpnia. I Ty tam możesz być. Mamy dla Was bilety. Rozwiń w najbardziej kreatywny sposób skrót OMD, używając tylko trzech słów. Szczegóły na stronie Radia Złote Przeboje. A od poniedziałku do piątku bądźcie czujni, bo właśnie do Ciebie możemy zadzwonić. A jeśli chodzi o słowa, no to kawałek Words już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dobrze rozpoczęty dzień to gwarancja uśmiechu na kolejne godziny. Dlatego nie ryzykuj. Postaw na wspólny poranek ze Słoneczną Brygadą Radia Złote Przewoje. Tylko oni potrafią poprawić nastrój, wywołać śmiech, powiedzieć o tym, co istotne i zamienić każdą chwilę w szczere złoto. Sprawdź to sam. Włącz Radio Złote Przeboje już jutro o 6.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI. Numer jeden w Polsce.
3: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrenę.
4: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
3: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
5: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
8: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
9: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
8: Już od 400 zł studiuj.
9: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
8: Ekonomię i logistykę.
9: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
8: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
9: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
8: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
9: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
8: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
10: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
11: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na Kawalii.
12: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
13: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
14: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno,
15: a później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
16: Weź Ibuprom Zatoki.
15: Ibuprom Zatoki?
16: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
15: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowororek 30 mg.

0: US Farmacja Spółka z o.o.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
2: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
4: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...

Urodziła się w Londynie, matka była Hiszpanką, a ojciec pochodził z Belgii. Z kolei dzieciństwo spędziła w Stanach Zjednoczonych, a sama śpiewała po hiszpańsku. Tutaj jest cały mętlik, ale to akurat była recepta na sukces, jeśli chodzi o życie, karierę i twórczość Jeanette, która stworzyła ten kawałek Porque te vas, który tak naprawdę stał się jeszcze bardziej popularny za sprawą filmu Nakarmić kruki. Natomiast to w Radiu Złote Przeboje, teraz z tej Hiszpanii zaglądamy do Polski. Brodka, miałeś być.

0: Przeboje powoli, powoli zbliżamy się do godziny 15, a więc za moment wiadomości Radia Złote Przeboje. Tam między innymi dowiecie się, gdzie trzeba uważać na burzę oraz też będzie o tym, że zmiana czasu może wpłynąć na wzrok.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł.

0: nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceumakademickie.pl.
2: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
3: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
2: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
2: Aflofarm.
4: Reklama.
5: Godzina 15, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje oraz pogodę.
6: Duże zatory na trasach w stronę zachodniej granicy Polski. Uwaga na burze, IMGW wydało właśnie alerty. Zmiana czasu może prowadzić do problemów ze wzrokiem. Dorota Wartycka. Uwaga na ogromne korki w stronę zachodniej granicy na autostradzie A6 w kierunku Berlina i na drodze ekspresowej S3 w kierunku Szczecina. Zatory mają kilka kilometrów, podróż wydłuża się o co najmniej kilkadziesiąt minut. Od węzła Szczecin-Kijewo do węzła Klucz na A6 oraz między węzłami Goleniów Północ, Goleniów Południe i przed węzłem Rzęśnica. Korki to efekt dużego natężenia ruchu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami w 8 województwach na północnym zachodzie, gdzie może spaść do 30 mm deszczu. Nadal obowiązują również ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem w południowo-zachodniej i centralnej Polsce. A teraz IMGW wydało alerty przed burzami dla warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, a także lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, znacznej części Wielkopolski, północno-zachodniej części Mazowsza i zachodniego Podlasia. W czasie burz wiatr może się rozpędzać w porywach do 85 km na godzinę. Hiszpańskie służby po raz pierwszy od kilku dni przekazały pozytywne informacje o szalejących pożarach. Udało się opanować najgroźniejsze zaprószenia ognia w rejonach Madrytu i Ewilli. Znacznie gorsze doniesienia płyną z Francji, gdzie sytuacja nadal jest bardzo niekorzystna. Mer Bordeaux przekazał, że ogień jest już 15 km od metropolii, choć w tym przypadku ewakuacja nie jest planowana. A tak mówią sami strażacy.
7: Sytuacja nie jest korzystna, ponieważ ogień nadal nie został opanowany. Ani w tym obszarze, ani jak sądzę w innych. Udało nam się opanować pożar po tej stronie drogi, by umożliwić przejazd, ale jest mnóstwo dymu i obawiam się, że po drugiej stronie i tak doszło już do zaprószenia.
6: W sumie we Francji i Hiszpanii w obawie przed ogniem ewakuowano już ponad 300 tysięcy osób. Wiosenna zmiana czasu wiąże się z wyższym ryzykiem chorób siatkówki zagrażających wzrokowi. Zbadali to amerykańscy naukowcy z Northwestern University. Przeanalizowali dane dotyczące ponad 18 milionów pacjentów w wieku od 18 do 64 lat, u których niedawno zdiagnozowano chorobę naczyń siatkówki. Okazało się, że wiosną Amerykanie tracą godzinę snu, co wiąże się z wyższym ryzykiem retinopatii cukrzycowej i zwyrodnienia plamki żółtej. W amerykańskim Senacie czeka ustawa o wprowadzeniu czasu letniego na stałe, ale nie ma pewności, czy zostanie przegłosowana.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
9: Program zaprasza sponsor, właściciel sklepu SpyShop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl. Na audycję zaprasza sponsor Auto Kompol Poznań. Autoryzowany serwis Renault i Dacia.
8: Pogoda.
5: Do końca dnia pogodnie i ciepło praktycznie w całym kraju, natomiast nad morzem wieczorem może pokropić się deszcz. Natomiast jutro ten deszcz może pojawić się praktycznie w całym kraju. I też uważajcie na burze w centrum czy też na południu. Natomiast też jutro temperatura nieco spadnie do około 20-22 stopni.
9: Na program zapraszał sponsor, właściciel sklepu Spice Shop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl. Audycję sponsorował Autokompol Poznań. Autoryzowany serwis Renault i Dacia.
5: Minęła, więc jest szansa, że człowiek zjadł już porządny obiad z rodziną, walnął się na kanapę, no i wtedy można się odprężyć, między innymi przy tym pięknym kawałku Lionela Richiego. Hello, Mariusz Tomaszczyk, dzień dobry i witam się ponownie za sterami Radia Złote Przeboje.

0: Przepiękny kawałek Lionel Richie, Hello w Radiu Złote Przeboje, a już teraz spotkanie z Anią Wyszkoli, znaną m.in. przez lata jako wokalistkę zespołu Łzy, która tak wspomina sytuację z Muńkiem Staszczykiem.
1: Miałam przyjemność z Muńkiem znaleźć się na jednej scenie. Braliśmy udział w zupełnie innym projekcie poświęconym Markowi Jackowskiemu i to było fajne takie przeżycie, bo poznałam Muńka wtedy od innej strony, również tej artystycznej innej strony, bardziej wrażliwej, bardziej melancholijnej. Okazuje się, że każdy ma kilka twarzy.
0: A także tą romantyczną, co możemy znaleźć w piosence The Love, I Love You, już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Nie wszystko latem musi iść zgodnie z planem.
2: Ale są rzeczy, na które zawsze możesz liczyć. Dobry nastrój, chwila relaksu
1: i muzyka, która od zawsze poprawia humor.
2: Dlatego wybierz sprawdzony sposób na wakacyjny dzień.
0: Spędź go z nami. Czekają piosenki pełne słońca, energii i dobrych emocji.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
3: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
4: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
3: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
4: No i tanio.
3: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
6: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI. Numer jeden w Polsce.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
9: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie Pepsi, 7-Up lub Mirinda, butelka 850 ml lub litr 4,49. A herbaty Lipton, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
12: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
13: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mise en Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
12: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
13: Espo Mise en Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
0: Reklama.

Radio Złote Przeboje prosto z Walii, Jam i Day. Natomiast, proszę Państwa, zostajemy w Wielkiej Brytanii, ponieważ dzisiaj bardzo ważny dzień. 83 lata kończy ten pan, a więc Mick Jagger. A Mick Jagger swego czasu śnił się także Janusz

0: Mariuszowi Panasewiczowi z Ladybug.
1: Taki był sen, że Jagger wpada do mnie gdzieś na Mazurach, byłem do kawiarni Zamkowa, taka mała nad jeziorem kawiarnia, i mówi: co u ciebie, masz tutaj gdzieś fajne miejsce, bo znajomi do mnie przyjeżdżają. I pamiętam, że poszedłem do jakiegoś bardzo podłego hotelu, no stare czasy, nie? Tak jak mi się tam jakaś przyśniły, i że załatwiam mu pokoje hotelowe i jego przyjaciołom w Olecku. Taki krótki był to sen.
0: Mick Jagger na Mazurach, to by było coś. Wszystkiego dobrego, nie 100, a 200 zdecydowanie dla Micka Jaggera, ale także wszystkiego dobrego dla Cher, która teraz w Radiu Złote Przeboje. Believe.

0: upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
1: W lodówce tej nowej!
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
7: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
8: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
9: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
10: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
11: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
10: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
11: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
10: Aflofarm.
12: Barbara, łatwa kasa?
0: Marian, zawsze.
12: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
0: Sprytnie.
12: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
13: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.

Ja ogólnie jestem człowiekiem, który życzy wszystkim dobrze, nie życzę źle, ale przyznaję, że może dobrze się stało, jeśli chodzi o tą karierę bokserską Billego Joela, że mając 24 lata złamał nos i porzucił boks dla muzyki. Zdecydowanie dla nas wszystkich to chyba była lepsza decyzja. Fantastyczny kawałek Uptown Girl, Billy Joel w Radiu Złote Przeboje, a w tej chwili przenosimy się do lat 80., gdzie królowało disco, tak jest, CC Catch, Heaven and Hell.

0: mogłaby być ta piosenka o aplikacjach randkowych, a więc Fast Love, George Michael w Radiu Złote Przeboje. Zbliżamy się do godziny 16. Za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce i na świecie, a także co z pogodą na resztkę tego weekendu.
1: Autopromocja.
2: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy Wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 zł na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już jutro po 9:00.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Panie Pascalu, ma Pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
7: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
9: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
10: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
11: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
12: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
11: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
12: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
13: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
1: Reklama.
0: Godzina 16, a czas na tylko sprawdzane wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
14: 29 rannych po ataku na Paradę Równości w Berlinie. Hiszpania wciąż walczy z pożarami, sytuacja się poprawia. IMGW ostrzega przed burzami oraz upałem. Dorota Walidecka. Wszystko wskazuje na to, że atak w berlińskim Tiergarten był islamistycznym zamachem terrorystycznym, powiedział minister spraw wewnętrznych, dodając, że sprawca, który wjechał w tłum ludzi na Paradzie Wolności furgonetką, prawdopodobnie atakował też maczetą po tym, gdy wysiadł z auta. W wyniku ataku zginęła jedna osoba, to kobieta. Rannych zostało 29 osób, z których 3 są w stanie zagrażającym życiu. Domniemany sprawca, 21-letni mężczyzna, według niemieckich mediów sympatyk tzw. państwa islamskiego, wciąż jest poszukiwany. 5 bośniackich alpinistów zginęło podczas próby zdobycia najwyższego szczytu Rosji i Kaukazu, góry Elbrus, która ma wysokość ponad 5600 metrów nad poziomem morza. Zginęło 3 mężczyzn i 2 kobiety. Dwóm innym członkom wyprawy udało się przeżyć ekstremalne warunki. Jeden z mężczyzn zdołał samodzielnie zejść z góry i wezwać pomoc, drugiego odnalazły ekipy ratunkowe. Obaj ocalali i trafili do szpitala. Uwaga na burzę i upał. Nadal obowiązuje wydane przez IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przed wysokimi temperaturami w południowej i centralnej Polsce, ale instytut wydał kolejny alert przed burzami z silnym wiatrem i deszczem oraz lokalnie gradem dla warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego oraz kujawsko-pomorskiego, a także części Wielkopolski, Mazowsza i Podlasia. Przed nami z pewnością trudne godziny, ale miniona noc była dla nas korzystna, mówi premier Hiszpanii o pożarach szalejących wokół stolicy z najbardziej dotkniętych żywiołem prowincji. Madryt i Avila ewakuowano ponad 100 tysięcy tysięcy ludzi, mówi przewodniczka po Madrycie Agnieszka Sobolewska.
15: Jest tam prowadzona bardzo energiczna akcja ewakuacyjna. Mamy już około 105 tysięcy osób ewakuowanych z ich własnych domów.
14: Z pożarami walczy też Francja. Tu na razie jednak sytuacja jest wciąż trudna. Pogody na ogół nie ma, tanio nie jest, ale turystów nie brakuje. Hel rocznie odwiedza nawet 800 tysięcy osób. Tradycyjne schabowe albo gołąbki przy głównej helskiej ulicy to od 40 do 45 zł. Ryby kosztują więcej, 74 zł za stek z łososia z frytkami albo 16 zł za 100 gramów innej smażonej lub grillowanej ryby. Większość turystów jednak nie zostaje na Helu na noc, ale spędza tu jeden dzień.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda.
0: Jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, no to jeśli jesteście na Mazurach czy też w górach, to uważajcie, ponieważ jutro może popadać deszcz, a nawet mogą pojawić się burze. Również nad morzem może nieco pokropić, no i temperatura też spadnie do około 20 stopni.
2: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
0: Dzień dobry, czasy płynie szybko i bardzo przyjemnie z Radiem Złote Przeboje. Minęła godzina 16, Mariusz Estelmaszczyk jestem i za chwilę m.in. Spice Girls, a także Krzysztof Krawczyk, który kiedyś podarował pewien bardzo zacny prezent Muńkowi Staszczykowi zespołu Tilaf. Jaki? No to zdradzi wam za chwilę samo Muńek. No a teraz The Final Countdown, Europe, a więc idealny kawałek, żeby się pobudzić podczas tego popołudnia.

0: to człowiek przetańczył przy tej piosence na przeróżnych imprezach. Spice Girls Wannabe w radiu Złote Przeboje. A już teraz posłuchajcie, co kiedyś od Krzysztofa Krawczyka otrzymał Muniek Staszczyk, bo panowie kiedyś ze sobą współpracowali przy kawałku Lekarze Dusz.
1: Krzysiu sobie siedzi i mówi: Munio, mam dla ciebie prezent. I dał mi perfumy, bo kiedyś powiedziałem mu, że świetnie pachniesz, Krzysiu. I dał mi po prostu te perfumy, ja się tak wzruszyłem. Zresztą świetne perfumy, nie będę nawet wymieniał nazw, bo się na tym nie znam. I no to był właśnie taki człowiek, o takim złotym sercu.
2: Serdecznie, tak.
1: Potrafił właśnie zaprosić na jakieś świetne jedzenie, bo on też świetnie gotował. No nie, no po prostu jak myślę o Krzyśku, to... To był facet naprawdę rock and roll, chociaż śpiewał pop.
2: No tak, ale w duszy rock and roll.

0: bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
1: W Media Expert wyprzedaż.

0: www.bonsmediaexpert.pl. Marzysz o domu, który zachwyca designem i technologią? Odwiedź salon Miele w Poznaniu. Przetestuj niezawodne pralki i suszarki podczas warsztatów pielęgnacji tkanin. Odkryj niezwykłe możliwości urządzeń kuchennych podczas pokazów kulinarnych z najlepszymi szefami kuchni. Miele Experience Center Poznań. Ulica Matyi 8. Czekamy na Ciebie. Once a Miele, always a Miele.
1: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
2: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
3: Weź Ibuprom Zatoki.
4: Ibuprom Zatoki?
3: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
4: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu prowadzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Takich jak ból głowy, ból i niedorozność, zatok obok nosa. Katar, gorączka, ból gardła, ból mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorozność zatok i nosa przebiegający w bólem, będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
5: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
6: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
5: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
7: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
0: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI. Numer jeden w Polsce. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert.

0: Zdecydowanie jeden z moich ulubionych artystów, no bo to jest ten facet, który potrafi nagrać kawałek, przy którym można się odprężyć, a zarazem też puścić podczas jakiejś weekendowej imprezy. Jamiroquai w radiu Złote Przeboje. No a proszę Państwa, 1000 zł na wakacje, na wyciągnięcie ręki. Tyle dla Was ma Radio Złote Przeboje już w poniedziałek, już jutro. Zgłoście się na radiozłoteprzeboje.pl, tam szczegóły naszej zabawy, a w tym tygodniu wygrała Kasia z Wrocławia.
1: Wygrywasz, Kasia, 300, 300, 300 i 100, to jest razem 1000 zł.
0: Zatem czekamy na Wasze zgłoszenia i gramy na to jak na lato, więc bądźcie jutro czujni, słuchając poranka Radia Złote Przeboje. A teraz Barbara Streisand, Woman in Love.

0: autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać. Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć latem. Mamy dla Ciebie praktyczne triki i porady. Przydatne nie tylko podczas urlopu. Dowiedz się, jak ułatwić sobie dzień. Dobrze wiedzieć latem. Od poniedziałku do piątku o 16:30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyż bezpowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Farm.
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
6: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
7: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
6: Słusznie, od razu słyszę poprawę.
7: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
8: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
9: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer 1 w Polsce.
10: Marzysz o domu, który zachwyca designem i technologią? Odwiedź salon Miele w Poznaniu. Przetestuj niezawodne pralki i suszarki podczas warsztatów pielęgnacji tkanin. Odkryj niezwykłe możliwości urządzeń kuchennych podczas pokazów kulinarnych z najlepszymi szefami kuchni. Miele Experience Center Poznań. Ulica Matyi 8. Czekamy na Ciebie. Once Emile, always Emile.
11: Wielka promocja w Kia Lee Motors. Nowa Kia Sportage w wynajmie już od 1162 zł netto z ubezpieczeniem i serwisem w cenie bez wpłaty własnej. Szczegóły w salonie Kia Lee Motors Komorniki.
12: Kia. Movement that inspires. Marian, a gdzie mogę kupić...
13: Na mediaexpert.pl.
12: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
13: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
13: Barbara, na mediaexpert.pl.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
16: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
17: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceumakademickie.pl.
0: Reklama.
18: Na program zaprasza sponsor. Właściciel sklepu Spyshop. Minikamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.

Właśnie w taki sposób można spędzać wakacje z radiem Złote Przeboje, tym bardziej, kiedy słyszy się takie kawałki. Słodkiego, miłego życia i kombi, natomiast, proszę Państwa, czas na świetny kawałek. Jeden z naprawdę bardzo ważnych numerów lat 80. No i z racji, tak jak powiedziałem, że wielu z nas jest gdzieś na wakacjach, wyjeżdża, spaceruje różnymi ulicami, no to jeśli zobaczycie, będziecie świadkami jakiejś przemocy, to pamiętajcie, żeby nie być obojętnym, bo między innymi do tego nawiązuje właśnie ten kawałek. Susan Vega, Luca.

0: Złote przeboje Durany, Durana. Natomiast to nie koniec dobrych wiadomości. Zbliżamy się do godziny 17, a tam między innymi o tym, że ceny paliw mają być niższe.
1: Na program zapraszał sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl. Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
4: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
3: Pamiętałem o wszystkim.
4: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
3: Dokładnie, kochanie.
4: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
3: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
4: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
5: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Media Expert.
9: Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
10: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Reklama.
0: Na zegarach 17, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Rząd chce znowu ulżyć kierowcom przy cenach paliw. Obława na sprawcę po zamachu na Paradę Równości w Berlinie. Sanepid przypomina zasady przydrożnej sprzedaży lemoniady. Dorota Wartycka. W niedługim czasie zapadną decyzje w sprawie ewentualnego powrotu programu CPN dotyczącego cen paliw, zapewnia Dariusz Wieczorek z Nowej Lewicy, zaznaczając, że rząd analizuje możliwości ulżenia kierowcom po tym, jak prezydent odmówił podpisania ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Kiedy można się spodziewać decyzji w sprawie powtórnej obniżki cen paliw? O tym Tomasz Węska.
12: Dariusz Wieczorek z Lewicy zapewnia, że rząd nie pozwoli, by cena litra paliwa na stacjach osiągnęła wartość dwucyfrową, choć konkretnej daty ewentualnej decyzji nie podaje.
13: To jest w tej chwili poważnie analizowane i też czekaliśmy, co się stanie z tą ustawą, bo to jest całkowicie inna inżynieria finansowa, jeżeli chodzi o budżet.
12: Z powodu konfliktu na Bliskim Wschodzie cena ropy wynosi już około $100 za baryłkę.
11: Tymczasem irańska agencja prasowa donosi o eksplozji tankowca w ciśnienie Ormus. Statek miał eksplodować po tym, jak wpłynął na minę morską, opuściwszy wyznaczony przez Iran korytarz morski. Iran wielokrotnie atakował statki w ciśnienie i ostrzegał, by korzystały tylko z wytyczonych przez niego szlaków. W Niemczech trwa obława na sprawcę zamachu podczas wczorajszej Parady Równości w centrum Berlina. W tłum ludzi wjechało rozpędzone auto, a następnie napastnik prawdopodobnie wysiadł i atakował maczetą. Nie żyje jedna osoba, 29 zostało rannych, 3 z nich są w stanie zagrażającym życiu. Bezpieczeństwo żywności i konsumenta, ale też wsparcie raczkujących murocianych przedsiębiorców. Tego dotyczą wytyczne głównego inspektora sanitarnego dla przydrożnej sprzedaży lemoniady. Stoisk nie trzeba rejestrować, ale są konkretne zasady bezpieczeństwa. Po pierwsze, higiena i czyste ręce, mówi Renata Pobrotyn-Szatkowska z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie.
14: Warto sobie tą lemoniadę na przykład wystawiać partiami, prawda? A można też zapewnić, jeśli na wyposażeniu w domu jest na przykład lodóweczka taka z wkładami, prawda? Więc też fajnie by było w ten sposób sobie schładzać i zabezpieczać.
11: Sanepid zwraca uwagę, że nawet niewielka, dziecięca sprzedaż przy drodze wymaga rozsądku i nadzoru dorosłych, szczególnie w opalne dni. A od mycia rąk nie ma wakacji. Holenderka Lorena Wiebes zwyciężyła w 4. edycji wyścigu kolarskiego Tour de Pologne kobiet. Wygrała wszystkie 3 etapy w Zamościu Lubartowie i dziś w Lublinie. W pierwszej dziesiątce nie było Polak.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Dzisiaj warto korzystać z pogody, chociaż też pamiętajcie, żeby mieć ze sobą jakąś wodę, zwłaszcza w centrum i na południu, gdzie będzie najcieplej, nawet do około 30 stopni. A jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, no to jutro się nieco ochłodzi, około 20 stopni w całym kraju. Też popada deszcz, a w centrum, na południu i na wschodzie mogą jutro pojawiać się przelotne burze. Wakacje to jest też taki dobry czas, żeby nadrobić zaległości filmowe czy też serialowe. Więc czy pamiętacie, w jakich rolach mogliśmy zobaczyć samego Davida Bowiego? Zastanówcie się za chwilę, a my jeszcze w Radiu Złote Przeboje do tego tematu na pewno wrócimy. Mariusz Telmaszczyk, za sterami Radia Złote Przeboje. Warius Manx teraz.

0: kawałek, który stał się niezwykle popularny w Polsce, dzięki czemu Anastasia parę razy do Polski przyjechała. Naprawdę świetny numer, pobudzający kawałek podczas tego niedzielnego, późnego, w niektórych miejscach upalnego popołudnia. No a teraz spotkanie z JJ-em zespołu Big Cyc. Co byś zrobił albo o co byś zapytał, kiedy miałbyś okazję spotkać Stinga?
1: Jak mu się udaje grać takie nieregularne podziały i śpiewać? Bo to jest naprawdę coś bardzo, bardzo trudnego. I to akurat mnie jako basistę interesuje, bo dla mnie to jest po prostu sprawa niewyobrażalna, jak on to potrafi zapamiętać chociażby.
0: A ja jeszcze Stinga zapytałbym o tą ogromną ciekawość świata, którą zresztą słychać w wielu jego solowych numerach. Sting już teraz Desert Rose.

0: ta promocja.
1: Nad jezioro, w góry i nad morze. Możesz zabrać nas ze sobą, gdzie tylko chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i bądź z nami przez cały rok. Drażni cię tłok na górskim szlaku? Widzisz, co się od parawania na plaży? Chciałeś wypłynąć w rejs, ale nie możesz złapać wiatru w żagle? Na to nie mamy recepty. Ale dzięki największym przebojom lat 80. i 90. z pewnością zrobi ci się lżej. I to całkowicie za darmo. Bez paragonu grozy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
4: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
3: Pamiętałem o wszystkim.
4: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
3: Dokładnie, kochanie.
4: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
3: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
4: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
5: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert.

złote przeboje David Bowie i Pat Metheny podczas tego niedzielnego popołudnia. Ja wiem, że wiele osób szturmem zaatakowało kina, żeby obejrzeć Odyseję Christophera Nolana, ale też pamiętajcie, że u tego reżysera kiedyś wystąpił David Bowie. Tak jest, w filmie Prestige, a wcielił się w Nikola Tesla. Zresztą kariera filmowa Davida Bowiego jest naprawdę bogata, bo mogliśmy go oglądać m.in. u Davida Lyncha w Twin Peaks, czy też jako króla goblinów w filmie Labirynt, albo na przykład w takich produkcjach jak Człowiek, który spadł na ziemię, czy też Zagadka nieśmiertelności, a więc David Bowie, jeśli chodzi o sztukę, jest nieśmiertelny w każdym wydaniu. Sabrina, już teraz w Radiu Złote Przeboje. Boys.

0: Pani Barbaro, pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
1: Panie Pascalu, no jakby to...
0: A widziała pani?
1: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
0: I w niej pewnie jest...

0: Expert.pl.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Marzysz o domu, który zachwyca designem i technologią? Odwiedź salon Miele w Poznaniu. Przetestuj niezawodne pralki i suszarki podczas warsztatów pielęgnacji tkanin. Odkryj niezwykłe możliwości urządzeń kuchennych podczas pokazów kulinarnych z najlepszymi szefami kuchni. Miele Experience Center Poznań. Ulica Matyi 8. Czekamy na Ciebie. Once a Miele, always a Miele.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
7: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
6: Już od 400 zł studiuj.
7: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
6: Ekonomię i logistykę.
7: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
6: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
7: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
6: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
7: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
8: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
9: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na Kawalii.
10: Magda, wszystko w porządku?
11: Przepraszam, migrena.
12: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
11: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
2: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
13: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media.

0: Stevie Wonder w Radiu Złote Przeboje Part-Time Lover. Natomiast to dzisiaj bardzo ważny dzień, 26 lipca. Dzień, w którym 83 lata temu na świat przyszedł Mick Jagger. A co na temat Micka Jaggera mówi Adam Wolski z zespołu Golden Life?
1: Jagger to w ogóle ma niespożyte siły. Nawet kiedy ktoś porównał moje kocie ruchy na scenie do żywiołowości Micka Jaggera, przyznam się, że szanuję faceta.
0: I my też bardzo, bardzo szanujemy i życzymy jak najwięcej lat, bo 100 to już nie wypada. Sonic Sky już teraz w Radiu Złote Przeboje.

Kozi Drak, która zresztą już za tydzień w piątek zagra swój koncert w Lublinie, a na miejscu będzie Radio Złote Przeboje, więc spodziewajcie się relacji z tego wydarzenia. Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Trzymajcie się, miłej resztki weekendu.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: Cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
5: No i co, Barbara, co?
4: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Kategoria trawienie.
8: Po jednej nutce.
7: Ciężko na żołądku.
8: A teraz?
7: Uczucie pełności.
8: Dobrze. I ostatni.
7: Gazy.
8: Świetnie. A co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Travisto.
9: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
10: Dzień dobry, wieczór, godzina 18. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Dwie osoby ranne w wypadku na trasie rajdu Polski. Awaria sieci trakcyjnej pod Warszawą i opóźnienia pociągów. W Kazachstanie wylądował statek z trójką astronautów na pokładzie. Dorota Wertycka. Wypadek na trasie rajdu Polski. Poszkodowane są dwie osoby. Do wypadku doszło w Zamarskach. Cieszyńscy strażacy przekazali, że jedna z załóg wypadła z trasy i uderzyła w drzewo. Auto zapaliło się, obaj zawodnicy trafili do szpitala. Wczoraj podczas zawodów doszło do dwóch wypadków w Jastrzębiu-Zdroju i Ochabach. Członkowie załóg trafili do szpitala. Ich życiu nic nie zagraża. Tir zderzył się z trzema osobówkami na trasie S2 między węzłami Aleja Krakowska, Warszawa, lotnisko. Jedna osoba została ranna. Zablokowane są dwa pasy w stronę Terespola. Ruch odbywa się jednym pasem. Utrudnienie może potrwać jeszcze godzinę. Awaria sieci trakcyjnej na stacji postojowej Warszawa-Olszynka-Grochowska. Jak podaje PKP Intercity, niektóre pociągi mogą być opóźnione. Chodzi m.in. o ekspresy z Warszawy do Berlina, Kijowa oraz Wrocławia, a także do Terespola, Żywca i Przemyśla. Władze Łotwy chcą zlikwidować wszystkie drogowskazy prowadzące do Rosji i na Białoruś. Minister transportu tego kraju chce zakończyć operację do końca września. Jak mówi, w obecnej sytuacji wojennej i politycznej Łotwa nie potrzebuje takich znaków. Więcej o tym Cezary Jaszczyk.
12: Jak wyliczono, operacja usuwania lub przerabiania znaków prowadzących do Rosji czy na Białoruś będzie kosztować około 120 tysięcy euro. Urzędnicy przeprowadzili też szczegółową inwentaryzację tablic. W całym kraju jest ich dokładnie 235. Resort nie ukrywa, że inicjatywa ma związek z wojną w Ukrainie i jak podkreśla, rosnącymi oczekiwaniami społecznymi, by usuwać z przestrzeni publicznej wszystkie nawiązania do państw agresorów.
11: Trzech astronautów wróciło na Ziemię z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. To dwóch Rosjan i Amerykanin. Przebywali na orbicie od końca listopada zeszłego roku. Statek wylądował dziś po południu w Kazachstanie. 14 lipca z kosmodromu Bajkonur wystartowała rakieta ze statkiem Sojuz MS-29. Na jej pokładzie na Międzynarodową Stację poleciała kolejna zmiana załogi. Dwoje Rosjan i Amerykanin spędzą w kosmosie 8 miesięcy.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
13: Do końca dnia pogodnie i ciepło praktycznie w całym kraju, natomiast nad morzem wieczorem może pokropić się deszcz. Natomiast jutro ten deszcz może pojawić się praktycznie w całym kraju. I też uważajcie na burze w centrum czy też na południu. Natomiast też jutro temperatura nieco spadnie do około 20-22 stopni.

0: Autopromocja.
1: Wstają wcześniej niż wakacyjne słońce i rozbudzają lepiej niż poranne espresso. Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje każdego dnia rusza na ratunek przed nudą. Codziennie mówią o tym, co grzeje ludzi, a każdą wspólną chwilę doprawiają uśmiechem i największymi przebojami. Przekonaj się sam. Włącz Radio Złote Przeboje. Już jutro o 6:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: miesięcznym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI. Numer jeden w Polsce.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.

0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
4: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.

0: Borys Szyc.
1: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
2: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
3: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Słyszysz? Wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
4: Oh my God.
3: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media.

0: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.
1: Marian, a gdzie mogę kupić?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie.

wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Reklama.

0: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
2: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
3: Panie Pascalu, no jakby to...
2: A widziała pani?
3: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
2: I w niej pewnie jeszcze w

0: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
1: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
0: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
1: Wygodnie i za darmo.
0: No.
2: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojej

0: słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
1: Oh my God.
0: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.

0: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
1: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
0: ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Reklama.